Podlaska 2. Biała Podlaska. Biała Podlaska. Biała Podlaska.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
2: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się dynamicznie. Do 8 rano spodziewamy się burz z silnym deszczem, wiatrem i miejscowym gradem. Słońce jednak nie da za wygraną i po burzach przejmie stery, a termometry pokażą 22 stopnie. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra. W ciągu dnia burze mogą jeszcze powrócić, ale temperatura wzrośnie do 26 kresek. Jutro również przewidujemy słoneczne chwile. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej...
3: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, mówi Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
3: Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. Walka z ogniem trwała całą noc. Pożar jest już opanowany. To w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli. Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców. Z powodu spalania chemikaliów służby odradzały przebywanie na dworze w okolicach pożaru. Pracę prawie 200 strażaków utrudniały wybuchające zbiorniki z aerozolami. Na szczęście żaden z nich nie ucierpiał. Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Zamiast plaży poligon, armia ruszyła z kolejną edycją programu Wakacje z Wojskiem, mówi Joanna Lisiecka z jednostki w Sieradzu.
5: To dobrowolne szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do osób młodych.
3: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Każdy uczestnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 6000 zł brutto.
1: SK2 Sport.
3: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji finale. W 7 meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie rozpoczęła się wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta.
6: To my, moi drodzy, mamy dla was najlepsze, mistrzowskie wręcz, hity. I tak je wam teraz zaprezentuję, bo mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. To jest Radio SK2, gdzie gramy tylko polską muzykę. I za chwilę się o tym doskonale przekonacie na własnej skórze. Grzegorz Markowski wystartuje nam w tej godzinie w takim razie. Wstajemy, moi drodzy, jakby nie patrzeć, z której strony byśmy nie spojrzeli, to jest poniedziałek.

wczoraj, przypominam, mamy już lato, zaczęło nam się i dzisiaj jest taka pierwsza doba z tym naszym wspaniałym polskim złotym latem. Będzie tylko cieplej, mam taką nadzieję. I najlepiej jakby ciepło było w sierpniu, bo ja wtedy chciałbym gdzieś na jakieś wybrzeże sobie wyskoczyć na chwilę. Ale to przed nami jeszcze. Natomiast lato dopiero się rozpoczęło, a to znaczy, że już niedługo jesień, a później zima. Tym się na razie nie martwmy. Martwmy się tym, co też w lato można poczyniać. I tutaj chciałbym wam zadać pytanie takie z rana. Co każdy Polak, każda Polka w lato zrobić powinien lub powinna, jeżeli tak się czujesz. Mój drogi, moja droga. 726-826-826 albo Messenger, czyli poranna gimnastyka buzi i języka. Czas ją zacząć. Dzwonicie, mówicie, co każdy Polak, co każda Polka latem powinna zrobić. Może jest taka jedna rzecz. Dajcie znać, cóż to takiego. Może ktoś nie wyobraża sobie lata bez malin, a może ktoś sobie nie wyobraża lata bez bikini. Zbieram każdą informację. Można też do mnie pisać na Messengerze. Można słuchać SMS-y również pod numer 726-826-826. No to sobie dzisiaj rano się rozbudzimy właśnie tym pytaniem, co każdy Polak, co każda Polka powinna zrobić latem. SK2. Nie mylić z tym, co Jarząbek powinien zrobić do lata. To powinien zrzucić troszkę. No ale się nie udało. No i jakoś trzeba z tym żyć. Lady Punk, tańcz, głupia tańcz. A tańcz, można pozatańczyć na przykład latem. Dlaczego by nie?

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: No rzeczywiście, nie ma inaczej. Zaczęło nam się lato wczoraj, dzisiaj już mamy 22 dzień czerwca, czyli dzisiaj mamy taką pierwszą dobę lata, całą, 24 godziny lata. Korzystajmy z tego, a ze mną już jest Marzenka. Dzień dobry.
1: Hejko, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj cześć wszystkim, cześć Marzenko. Dzisiaj się pytam wszem i wobec, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato? No, jest taka jedna rzecz. Zasmakowałem w twojej odpowiedzi. Mów tam, co ty proponujesz?
1: No, wczoraj rodziców wzięliśmy na pyszne flaki.
0: Flaki?
1: No wiecie, no tak, flaki. No bo w niedzielę, wiecie, no rosły ziemniaki, szkabowe
0: No tak.
1: No, a tu na flaczki.
0: Pięknie. No. Czyli rozumiem, że to jest absolutny must have Polaka. W lato trzeba zjeść flaka.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze w takiej dobrej restauracji.
0: Aha. A też tak masz z tymi flakami, bo jak już tak na temat flaków zeszliśmy, a ja jestem smakoszem flaków, ja lubię flaki. Nie każdy lubi, a ja lubię akurat flaki.
1: Uwielbiam. No, bo... Jakiś czas nie jadłam, bo mi tak jakoś nie smakowały. Ale jak poszłam do tego baru i tam siostra mnie mówi, wiesz, flaki to są dobre, ja wiem. Uwierzcie mi, są pyszne.
0: A posłuchaj, a ty doprawiasz, jak już dostaniesz taką micha flaków, to doprawiasz się czym?
1: Nie! One są tak doprawione.
0: No.
1: Wiecie co, ja kiedyś nawet bułki nie jadłam do tych flaków, a teraz z bułeczką, oczywiście.
0: A to jest... Ja na przykład nie wyobrażam sobie flaków, bo jest, ja lubię je doprawić tak, żeby były na ostro, nie? Więc dosypuję ostrej papryki.
1: One są tak doprawione, że już nie trzeba je przyprawiać.
0: No dobra, niech ci będzie.
1: Ta kucharka to ma smak?
0: No niech ci będzie. Ja nie wiem, u mnie to jest działa tak mniej więcej, że jak moje flaki nie będą czerwone w misce, takie palące wręcz, takie, wiesz, tego, to ja ich nie tknę. One muszą być palące strasznie.
1: Nie, ale mówię ci, tu jakbyś pojechał do tej restauracji pod lwem, powiem tak. One są tak doprawione, że nie trzeba ich doprawiać.
0: No dobra, niech będzie. No. Marzena, dobra, to mnie zachęciłaś w takim razie, odnotowane. Każdy prawdziwy Polak w lato, jeść flaka powinien. A co jeszcze? 7268 26 8 26, albo Messenger. Zapraszam, co każdy Polak, każda Polka powinna zrobić w lato. SK.

No i jest kolejny lekarz cudotwórca. Prasa rozpisuje się, że lekarz z Tomaszowa Lubelskiego zarobił ostatnio 864 tysiące złotych brutto w rok. Znaczna część jego dochodów pochodziła z pracy lekarza w zarządzanym przez siebie szpitalu, co może oznaczać pracę nawet po 300 godzin miesięcznie. No proszę bardzo, jaki zapracowany kolejny lekarz. Jak się później okazało, pan Dariusz jest też radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym z powiatu, który zarobił prawie 1 000 000 złotych. To trochę mniej niż największe gwiazdy telewizji, no ale jednak znacznie więcej niż znaczna większa część lekarzy, prawda? No cóż, pan Dariusz to, jak powiedziałem, też radny z powiatu, pracy ma sporo. Jakby powiatowy radny poszedł jednak do TVN-u, to by zarobił tyle co wojewódzki. No a tak to zarabia ciut mniej.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jak

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się dynamicznie. Do 8 przewidujemy burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem oraz możliwym gradem. Temperatura osiągnie 23 stopnie. W ciągu dnia czeka nas mieszanka słońca i chmur. Jakość powietrza pozostanie dobra, a ciśnienie stabilne. Po południu burze będą się utrzymywać, a termometry pokażą nawet 26 kresek. Wieczorem możliwy przelotny deszcz przy 25 stopniach. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 1400 interwencji. Tyle do wczorajszego wieczora interweniowali strażacy w związku z burzami. Wyjeżdżali m.in. do powalonych drzew i konarów, połamanych gałęzi oraz podtopionych i zalanych piwnic. A więcej o tym w newsach o 7.00. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt na mundialu dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Z kolei Belgia, Iran 0-0, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.

0: No teraz rzeczywiście można powiedzieć, że lato stygnie nam z dnia na dzień, bo zaczęliśmy ten jeden z najpiękniejszych okresów, jeżeli chodzi o cały rok. Nie wiem, czy bardziej wolicie wiosnę, czy bardziej wolicie lato. Chyba ja jednak trochę wiosnę, bo to wiosna zawsze jest przed latem i wtedy jest na co czekać, a jak już lato przychodzi, to niestety z dnia na dzień będzie go ubywało, tak jak i dnia, moi drodzy. No dobrze, mamy tak, 22 minuty do godziny 7, odbieram kolejne telefony, odbieram kolejne SMS-y, które się pojawiły i przychodzą na 726-826-826. No i mamy na przykład SMS, że w lato każdy Polak z pewnością powinien ubić muchę, a już na pewno z pewnością komara, bo pogryzie. No w lato rzeczywiście można tak przyciąć komara. Mamy też i wiadomość na Messengerze od Ani. W każdy Polak latem powinien zjeść przynajmniej raz flądrę nad Bałtykiem i ponarzekać na paragony grozy. Rzeczywiście, to się z tym zgadza. I jeszcze telefony to bierzemy, który przyszedł nam na 726-826-826. Halo, halo.
1: Witam moje ukochane Radio SK2 i prowadzący.
0: Witam.
1: To każdy Polak powinien robić w latem.
0: Tak jest.
1: Pić serwato, czyli serwatkę, naturalny antybiotyk, doi rany, panaceum na wszelkie dolegliwości, pić serwatkę, czyli serwato, całe lato. Kłaniam się, Tadeusz.
0: Kłaniam się również, panie Tadeuszu. No proszę bardzo, czyli Tadeusz proponuje serwato, tak trochę z włoskiego tutaj zaleciało, prawda? Tak więc moi drodzy, moja Polko, mój Polaku, pamiętajcie, w lato musisz pić serwato. Znam też takich, którzy po włosku będą tiramisu przez całe lato. Im nie zazdroszczę. O.
2: SK2
0: się nam włoski tydzień zrobił. Mamy 20 minut do godziny 7. Pytanie rzucone, czekamy na odpowiedzi. Co każdy Polak, co każda Polka powinien zrobić w lato? 726-826-826 albo Messenger.

0: A czy wy już się nauczyliście zdanie po zdaniu Sławka Peszki? Jeżeli nie, no to macie jeszcze trochę czasu. Po godzinie 7 znowu ktoś stanie oko w oko z tym, co Sławek Peszko nam powiedział i zakomunikował, i spróbuję odgadnąć wygwizdane słowo. Jeżeli chodzi o dzisiejszą zagadkę, proszę bardzo.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, jak się nie kończy, to już wasze zadanie. Ta osoba, która odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli, pojedzie z nami na Stadion Narodowy postrzelać razem ze Sławkiem karniaki. No i dostanie od nas szansę na wygranie nawet 10 000 zł. Po 7 gramy.

0: To oczywiście Ola Kendra w Radiu SK 2 na 3,5 minuty do godziny 7. Moi drodzy, oczywiście nie powiedziałem, staję SMS-y, że nie powiedziałem, jak można dostrzelać te karniaki. Żeby wziąć w SK Karniaki Cup udział, no to trzeba najpierw wejść to oczywiście na sk.pl i tam wypełnić formularz. No i po 7 oczywiście będę do kogoś z Was dzwonił, żeby wykończył też to, co powiedział Sławek Peszko, a już za chwilę newsy w Radiu SK 2, a tam oczywiście ciąg dalszy zamieszania z odebraniem orderu Orła Białego. Zostańcie z nami.
1: SK2.
2: Może się zakochamy.

0: Teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Połem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś rano w Białej Podlaskiej możecie spodziewać się burz z silnym deszczem i wiatrem, a nawet gradem. Temperatura wzrośnie do 23 kresek, a niebo będzie w większości zachmurzone, choć słońce czasem się pokaże. Ciśnienie pozostanie stabilne. Na drogach w Białej Podlaskiej sytuacja jest dość napięta, ruch jest gęsty, zwłaszcza w centrum. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo może być trudno. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Powiedz, czy jest szansa na złagodzenie nastrojów?
13: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
12: A co na to wszystko polska strona?
13: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
14: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
13: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
12: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji strażaków to w związku z burzami, które przeszły nad Polską.
15: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
12: Mówił Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem, gdzie drzewo uszkodziło dach szkoły. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były rajdy rodzinne, wyścig dla dzieci oraz konkursy z nagrodami.
9: Już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego robimy, tutaj jest tutaj czas.
16: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
17: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
12: A kolejna edycja Małopolska Tour odbędzie się 12 i 13 września w Nowym Targu.
18: SK2 Sport.
12: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
19: No i moi drodzy, mamy już 3 minuty po godzinie 7. Chciałem zauważyć, że od wczoraj dni są już coraz krótsze. Tak jest, no tylko się obejrzeć. Zaraz żyto pozwożą, dzieci do szkoły pójdą, na groby będzie trzeba jechać, prezenty pod choinkę kupić, no. Co ja wam powiem, no. Polecie.
18: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
19: Polecie, powiedziałem, nie polejcie, polecie już. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. 4 po 7, Jarząbek, kłaniam się bardzo nisko.

0: Wstawaj, szkoda dnia.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Dzisiaj strzelała będzie Ola. Dzień dobry.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Olu. Ola napisała w zgłoszeniu tak. Mając kilku braci, stałam na bramce tak często, że piłkę trzymałam częściej niż lalkę i do dzisiaj żaden karny mnie nie zaskoczy. Odważna Ola, proszę bardzo. Powiedz mi, dziewczyna, jak się z tym czułaś w ogóle? Że cię bracia wykorzystywali do stania na bramce?
3: Nie, to akurat było fajne. Wolałam zdecydowanie uderzać w piłkę, niż jak oni uderzali we mnie, także...
2: A, w ten sposób. No dobra, okej.
3: Okay. Tak, no wiadomo, jak to było w latach 90. nie?
2: Jasne, że tak. Robiło
3: się... Ale tej podróż nie się dogadywało.
2: Robiło się bramki z plecaków no. również. No dobrze.
3: Również.
2: Ola, dobra, to ty się zaraz zmierzysz z tym, co powiedział Sławek Peszko, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Będziesz miała na to 3 sekundy. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Będziesz musiała odgadnąć wygwizdane słowo. Po tym, jak on skończy mówić, będziesz miała 3 sekundy na to, żeby dokończyć zdanie Peszkina. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Tam będziesz miała szansę zagrać o główną nagrodę, czyli 10 tysięcy złotych, plus jeszcze dostajesz kieszonkowe i jeszcze nocleg w Warszawie i w ogóle full wypas. Jeżeli nie zgadniesz, no to zagadka przechodzi do kolejnej rundy naszej, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: No, jak najbardziej.
2: Dobra,
3: trzymam kciuki.
2: Jesteś gotowa? Ja też trzymam kciuki. Jestem w takim razie
3: gotowa.
2: Dla ciebie. W piątek się udało Januszowi, być może dzisiaj się uda Oli. Zobaczymy. To co? Lecimy?
3: Lecimy.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie i pamiętaj, po tym jak Peszko skończy mówić, ty masz 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, zagadka brzmi.
4: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
3: Dobrze.
2: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko. Nie byłaś blisko, tyle mogę zdradzić.
3: No,
2: i to
3: szkoda.
2: Będzie też odpowiedź, ale spokojnie, Ola, leci do ciebie stówka na dobry początek tego dnia. Wspaniałego.
3: No pewnie, fajne i to.
2: Fajne i to, oczywiście. Parę karniaków za stówkę też można strzelić, bo można wynająć za stówkę kogoś, kto ci stanie na bramce na przykład. O to mi chodziło. O nic innego.
3: Super.
2: Oczywiście, że tak. Do Oli leci stówka, a pytanie konkursowe przechodzi do kolejnej rundy, która dzisiaj będzie po godzinie 11. O, i już wszystko wiemy.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: naturalna, jak zawsze oczywiście, Baśka od Wilków na 20 minut po godzinie 7. Moi drodzy, przeglądam internet i wiecie, co ostatnio zauważyłem? No nieprawdopodobne rzeczy się dzieją tak naprawdę na świecie. W Chinach robot siedział sobie na deptaku, znaczy siedział, klęczał na deptaku i prosił ludzi o poratowanie drobnymi. Na jednym z chińskich deptaków klęczący robot prosił o parę groszy przechodniów. Nadal nie wiadomo, kto zaprogramował tego robota, żeby sobie trochę pożebrał. Czy to była tylko demonstracja jakaś, czy może to był jakiś projekt artystyczny, czy może jakiś eksperyment społeczny, no nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile ten robot zebrał, ale z tego, co widzę na filmikach, to ludzie wrzucali mu po parę groszy do tego kubełka. Jedno tym wszystkim tak naprawdę mnie niepokoi, bo roboty są już wszędzie. Roboty są w policji, w kuchni przecież przygotowują udania, prawda? Leczą ludzi czasami roboty, no. Ale robot, który zabiera robotę bezrobotnym, to jest dopiero nowość.
1: SK2

0: Prawda, prawda, prawda, moi drodzy. Już 24 minuty po godzinie 7. Lato nam przyszło, lato już trwa. Dzisiaj pierwsza doba z tym naszym wspaniałym okresem w ciągu roku. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, bo za gorąco. Miałem dzisiaj do was pytanie, co każdy Polak, co każda Polka powinien koniecznie zrobić w lato? Bo to jest taki czas, gdzie można robić naprawdę różne rzeczy. No ale no to co jest takiego polskiego? Co powinniśmy robić w lato? Przychodzą i dobre, i też dobre odpowiedzi. Proszę bardzo, odbieramy telefon 726-826-826. Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. Do widzenia, Grażyna.
0: Dziękujemy, Grażynko, dziękujemy. Każda Polka powinna sobie zmienić lusterko. To ja to rozszerzę. Każdy Polak też powinien sobie zmienić lusterko, bo dlaczego tylko Polka, prawda? Natomiast jeżeli już będziecie zmieniali lusterko, to uważajcie, bo może wam odbić.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Na drogach w Białej Podlaskiej poranny szczyt daje się we znaki. Na ulicy Janowskiej w kierunku centrum ruch jest spowolniony. Od wjazdu do miasta do artyleryjskiej auta toczą się powoli. Warto uzbroić się w cierpliwość. Teraz o pogodzie. Przed nami burzowy dzień z silnym deszczem i wiatrem, możliwy lokalny grad. Termometry pokażą do 26 kresek. Wieczorem nadal deszczowo i 25 stopni. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Tragiczny wypadek na A4 w Opolskiem w okolicy Rzędzi Wojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7. meczu za Stalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Na koniec Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się, zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Mamy 29 minut do godziny 8. Ja wiem, że w kalendarzu jest czerwiec, ale w Radiu SK2 jest teraz maj od Warius Max.

Zaczęliśmy. Zaczęliśmy i znowu to zrobimy, moi drodzy. Rusza nasza zabawa polska, jest najfajniejsza. Już dzisiaj pierwsza runda finałowa się rozpoczyna. W tym tygodniu będziecie grali o pobyt w wypasionym, pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Polenicy Zdroju, tak więc już można wchodzić na sk2.pl i już można zgłaszać się do naszej zabawy. Jeżeli odpowiecie na ogromną liczbę pytań odnośnie Polski, to do takiego hotelu kogoś zabierzecie i sobie tam pobędziecie troszkę. Pięciogwiazdkowe hotele i zestawy kosmetyków czekają na was. sk2.pl. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. No i dzisiaj zaczynamy naszą zabawę. Polska jest najfajniejsza. Pamiętam.

uszami wyobraźni słyszę już te pytania. Co to za fajna piosenka w Radiu SK2? Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas. Na 12,5 minuty do godziny 8, moi drodzy. Pierwszy dzień lata wczoraj obchodziliśmy, no dzisiaj jest pierwsza doba lata, a tak naprawdę pierwsza taka noc wiosenno-letnia już też za nami. W Warszawie, jak lato przychodzi, to zaczyna się też zabawa. To jest taka już tradycja, że w stolicy znowu puszczono największy w Polsce wianek. Wianki w Warszawie organizowane są nieprzerwanie od 1996 roku, choć sama tradycja pochodzi jeszcze oczywiście z czasów pogańskich. W tym roku jubileuszowa, 30 taka impreza, przyciągnęła na stołeczne bulwary dziesiątki tysięcy osób. No i kulminacją był oczywiście gigantyczny wianek, który tradycyjnie został puszczony w Wiśle. I przeglądam sobie właśnie teraz profile na Facebooku Warszawy i tak patrzę na ten wianek i tak patrzę i patrzę. I jedyne, co można o nim powiedzieć, to, że no, powiem wam tak, no ładne

0: ORP Chmurka albo USS Słoneczko. No, takie mogą być nazwy statków na niebie. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa miasta i już w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y. Można też zgłaszać się Messengerem, tylko pamiętajcie, że na Messengerze to musicie zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na bardzo filozoficzne pytanie, moi drodzy. I z tym pytaniem Was zostawiam. Macie trochę czasu? Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dlaczego ja?
1: SK2.

Agenda lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Canadian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
4: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się deszczowo, a temperatura sięgnie 23 kresek. Po południu możliwe burze z intensywnym deszczem, wiatrem i gradem, a termometry pokażą do 26 stopni. Jutro niebo będzie zachmurzone, ale pojawi się też słońce z maksymalną temperaturą 26 kresek. Na drogach w Białej Podlaskiej poranny szczyt daje się we znaki na Janowskiej w stronę centrum, gdzie ruch zwalnia, a przy Artyleryjskiej auta poruszają się wolno. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
5: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Strażacy dogaszają pogorzelisko, to w Harnowie koło Ustki, gdzie wczoraj zapaliła się fabryka aerozoli, mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku.
6: Trwa dogaszanie ostatnich zarzewni ognia, przeszukiwanie pogorzeliska, ale akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
5: Nikomu z 400 pracowników nic się nie stało. Z powodu zanieczyszczenia powietrza trzeba było ewakuować 20 osób mieszkających blisko palącej się fabryki. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co już ustalono.
7: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
5: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
8: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
5: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
9: SK2 Sport.
5: Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią o 19. Po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują 4. miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia. Biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
10: Moi drodzy, czyli co? Czyli studenci będą sobie hodować jedzenie, które później będą spożywali w ramach studenckiej stołówki. To co oni tam będą hodowali? Jakie owoce, jakie warzywa? Parówkę z chlebem i ketchupem, pewnie.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
10: Nie no, żartuję, oczywiście to za moich czasów by tak się żywiło. Dzisiaj student jest na wypasie, że tak powiem. Zajrzyjcie po ceny do stołówek studenckich, to się przekonacie, że trzeba być wypasionym, żeby tam się żywić.

Kolejna propozycja od męskiego grania w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 8. Już za chwilę gramy w Państwa Miasta, a tymczasem poprzewracane namioty, porozrzucane ławki, wielka ewakuacja. Tak wyglądał jeden dzień na ostatnim air show w Lesznie. Nad miejscowością przeszła gigantyczna wichura, gwałtowna burza przerwała pokazy. Wiatr był tak silny, że powywracał niemal wszystkie stoiska, zdemolował przygotowane dla ludzi strefy i zmusił organizatorów do przerwania zawodów. No i w ten sposób wiele godzin wydarzenia po prostu od tak przeminęło z wiatrem.

0: Adrenalina.
1: Adrenalina rzeczywiście buzuje, bo za chwilę zaczynamy Państwa miasta. A komu los będzie sprzyjał, to za chwilę się o tym przekonamy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Czy będzie to Tomek, czy będzie to Patryk, to zaraz się okaże. Dzień dobry, panowie.
5: Cześć, cześć, witam.
6: Cześć.
1: Jest, dobra, jest Tomek, jest Patryk, bardzo fajnie. To ja wam przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że na kole losuję dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz tak, ważne, bo nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli by ta odpowiedź późniejsza była poprawna. Kto zdobędzie więcej punktów, ten zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2. Jeżeli któryś z was trafi sobie Jokera, no to będzie mógł sobie dla siebie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
5: Jasne.
1: Patryk. Dobra, Patryk też jasne. Bardzo fajnie. Tomek, ty odpowiadasz jako pierwszy, więc kręcę dla ciebie kołem jako dla tego pierwszego. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Muszę być delikatny teraz, bo to koło mi się rozlatuje. No i mamy. Dobra, wylosowaliśmy dla ciebie literka U. Jak ulala. Francuz mówi ulala. U.
5: No. U.
1: U. U otwarte. O, najlepsze. Dobra, to co, gotowy?
5: Gotowy.
1: Na U otwarte poproszę o państwo.
5: Urugwaj.
1: Miasto.
5: Kostka.
1: Znana postać.
5: Magda Umer.
1: Inaczej powiedz, od początku.
5: Umer,
1: tak.
5: Magda.
1: Roślina. No, no i tutaj rośliny. Pamiętajcie, że mu odpowiadamy na tę literę, którą wylosowaliśmy. Umer Magda oczywiście jest. Mamy Umer Magdę, 3 punkty do pobicia. Patryk, 3 punkty do pobicia dla ciebie.
6: Dobrze.
1: Dobrze, zobaczymy czy dobrze. W prawo czy w lewo?
6: W prawo.
1: W prawo. W prawo. To jest ta prawa. Kręci się koło za kołem i wypadła literka blisko. R.
6: Mhm. Tak.
1: Dobra. Wszystko gotowe?
6: Tak.
1: To zaczynamy. Uwaga, na literkę R, Patryku, poproszę o państwo.
6: Rumunia.
1: Miasto.
6: Radom.
1: Tytuł filmu, serialu.
6: Robin Hood.
1: Imię.
6: Robert.
1: Roślina.
6: Rzodkiewka.
1: No okej, okay, dobra, mamy. Rzodkiewka weszła rzutem na taśmę. Jeszcze sprawdzę, bo z tym Robin Hoodem to wiesz jak to jest. Jest kilka.
6: Tak.
1: Zaraz zobaczymy. Czy jest... No jest, dobra, okej, okay. jest, bez żadnych tego głosu, jest Robin Hood książę złodziei, Robin Hood coś tam, Robin Hood, nie wiem, chodzi na zakupy i tak dalej, ale jest też film Robin Hood, tak więc, mój drogi Patryku, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy ja tam, przepraszam bardzo, słyszałem delikatną nutę radości w twym głosie?
6: Tak, troszkę.
1: No, taka delikatna nuteczka, malutka. Do Patryka leci prezent marzeń o wartości 500 zł, ale oczywiście Tomek od nas też dostanie paczkę prezentów, a Państwa miasta wracają jutro po godzinie 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

właśnie była ostatnia afera z tymi, których nie było, a ich wszyscy szukali. Wielka akcja policji, to jedna z największych w ogóle akcji policji ostatnich miesięcy. Mundurowi uderzyli w osoby poszukiwane. W 2 dni policja i Straż Graniczna zatrzymała prawie 2000 osób poszukiwanych przez polskie organy ścigania, w tym 169 cudzoziemców. W akcji wzięło udział 25 tysięcy funkcjonariuszy. No a wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane również za te najcięższe przestępstwa. Do tej pory nie wiadomo, gdzie byli, no to teraz przynajmniej będzie wiadomo, gdzie będą.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
9: MediaMarkt. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 24 kresek. Przed południem możliwe będą przelotne opady deszczu, a później burze z silnym wiatrem i gradem, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem temperatura wzrośnie do 26 stopni. Na drogach sytuacja spokojna, ruch niewielki, ale warto zachować ostrożność, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. To wszystko na teraz, a kolejne polskie hity już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. A więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. Dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a za diesla 6,12. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka o imieniu Swimbapé. Nad akwarium, które stoi w jednym z biurowców, przed meczami umieszczane są małe flagi. Strona, w którą Swimbapé popłynie najpierw, wskazuje zwycięzcę. Dotychczas trafność rybki wynosi 80%.

Jenny, czyli utwór, który otwierał album Dziecko, czwarty album studyjny Edyty Bartosiewicz z 97 roku, a więc jakby nie patrzeć, ten kawałek ma już prawie 30 lat, czyli mógłby już zagłosować na przykład. A my teraz wracamy do tego, co się działo historycznie, również w newsach, w gazetach, na portalach, o czym kiedyś pisano, czyli nasz kącik odkurzający. Sprawdzamy, o czym kiedyś pisano, nadajemy tym newsom nowe życie. No to lecimy, moi drodzy. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy w związku z ulewą, która przeszła przez Warszawę. Doszło do wielu podtopień. Kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, m.in. na Wisłostradzie, pisała Wirtualna Polska 22 czerwca 2020 roku, 6 lat temu. I określiła to takim wielkim tytułem: Wisłostrada zalana po ulewie. 22 czerwca wypadał wtedy w poniedziałek. Ulewa przeszła w niedzielę. Więc można by było śmiało stwierdzić, że w poniedziałek Wisłostrada była zalana po weekendzie. SK2.

ale ten czas zasuwa, no ekspresem leci, można powiedzieć. 9 minut do godziny 9 zostało, no to jak o ekspresie mowa, to powiedzmy sobie o korupcji w zakładach kolejowych w Mińsku Mazowieckim. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 7 osób w związku właśnie z podejrzeniem o udział w układzie korupcyjnym przy naprawach i modernizacji taboru kolejowego. Układ działał od grudnia 2019 do stycznia 2024 roku i wykręcił przy tym prawie 29 milionów złotych tak na lewo. Zatrzymani mają już zarzuty korupcyjne, część z nich przyznała się do winy, a sprawa, jak to pisze policja, ma charakter rozwojowy. No niestety, nie powinno się pracować przy kolejowych przetargach, jak się ma niekontrolowany pociąg do pieniędzy, nie? Eskad.

0: 5,5 minuty zostały do godziny 9. Kasia Grodzka już w studiu, już się przygotowuje i za chwilę przejmie antenę.
1: Tu czerwono się świeci, to tu?
0: Tak, to tu. Bardzo dobrze. Pierwsza lekcja zaliczona. Możesz pracować w radiu, moja droga. Do twoich obowiązków będzie należało wypuszczenie najlepszych polskich hitów. Tak, i do twoich obowiązków będzie należało wyselekcjonowanie kolejnej osoby, która pojedzie z nami na Narodowy.
1: Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
1: Siadaj, pała. No,
0: posłuchajcie, ale żeby nie było tak łatwo, tak trudno może, w ten sposób, no to wujek Jarząbek zawsze jakąś podpowiedź rzuci. Dzisiaj Sławek Peszko mówi...
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
0: No, a Jarząbek podpowiada...
1: Ciężko.
0: To wygwizdane.
1: No,
0: czasami jest słodkie.
1: Coś z deserkiem?
0: Więcej nie powiem.

0: Piwa 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Dziś w Białej Podlaskiej szykuje się ciekawy dzień pod względem pogody. Na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie, ale warto mieć pod ręką parasol, bo możliwe są przelotne opady, ciśnienie pozostanie stabilne, a powietrze będzie czyste, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Jednak im bliżej wieczora, tym bardziej dynamicznie. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura wzrośnie do 26 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Około 3 w nocy ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik, mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej.
10: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążenia. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
9: Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny w Szczecinie rusza proces posła PiSu i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy to m.in. wyłudzenia środków oraz tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
9: Posłowi PiSu grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce. Nawałnice dały się też znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
9: W Małopolsce do 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Reprezentacja Polski piłki nożnej kobiety do lat 19 wyruszyła na zgrupowanie przed Euro. Piłkarki będą ćwiczyć pod okiem bielskiego trenera Marcina Kasprowicza.
14: To jest nasze czwarte Euro z rzędu. To jest też i tegoroczne przyszłe wrześniowe Mistrzostwa Świata, drugi mundial z rzędu.
13: Mistrzostwa Europy odbędą się w Bośni i Hercegowinie. Mecz inaugurujący piłkarki rozegrają w sobotę z reprezentacją Szwecji. Biała Podlaska zaprasza na międzypokoleniowy rajd rowerowy. Już w piątek ruszymy do Leszczanki w gminie Drelów. Start o 17 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
15: Ja wspominałam już w piątek, że nikt tak gorąco nie przywita lata jak my tutaj w Polsce. Nie dość, że masa super imprez typu Noc Kupały czy Wianki, to jeszcze gorąc nie z tej ziemi. I taki ma być cały ten tydzień, więc dbajmy o siebie. Tutaj Radio SK2, Natalia Nykiel na początek, Kasia Krocka, dzień dobry.
16: No to gramy.

Dotyk, dokładnie tak. Edyta Górniak w Radiu SK 2. Dotyka nas też mocno upalna aura w całej Polsce. W tej chwili widzę, że synoptycy wydali też ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami na południowym wschodzie Polski. Ma to ostrzeżenie obowiązywać do wieczora. I teraz powiem Wam, dlaczego warto nieco częściej sprawdzać aplikacje pogodowe, bo wczoraj synoptycy pisali, i to w oficjalnych komunikatach, że upały ustąpią, a burze będą zanikały. No i teraz widać, że tak jednak się nie wydarzy, to wszystko się zmienia, więc warto mieć to na uwadze. U nas nie zmienia się, słuchajcie, jedno, to, że gramy Wam najlepsze polskie hity. Dawid Podsiadło, już teraz przed nami.

Jedni powiedzą, że hit, który zagram wam zaraz w wehikule czasu, jest o tym, że nie ma jak w domu. Inni, że to historia o przyzwyczajeniach. A fakty są takie, że lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki napisał z tęsknoty do swojej żony Krystyny. A ubrać w słowa to uczucie pomógł mu niezastąpiony Wojciech Mynarski. Posłuchajmy.

W weekend przywitaliśmy lato, a my zagramy trochę na przekór, ale za to premierowo w Radiu SK2 zgrabne trio Gibbs, Igo i Formani. Ostatni dzień lata już teraz przed nami w Radiu SK2.

0: To jeden z tych uniwersalnych kawałków, bo jednocześnie można nim i przywitać i pożegnać porę roku. Ostatni dzień lata, Gips i Igo oraz For Money. Gramy wam w Radio SK 2 i tak przedstawia się dziesiątka polskich hitów w tej godzinie, a przed dziesiątą usłyszycie jeszcze zespół Kombi i Sanach. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: I po reklamie.

0: dedykacją dla wszystkich, którzy w ten miniony upalny weekend postanowili wybrać się w nasze piękne góry i zdobyć jakiś szlak albo szczyt. Łatwo na pewno nie było, więc brawa dla Was. Za nami punk rockowe podejście do góralskiej muzyki prosto spod Tatr. Zespół Depres, zbliża się 10:00. Za chwilę newsy Radia SK2.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
18: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas pełne zachmurzenie, a temperatura osiągnie 24 stopnie. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie, a wiatr będzie delikatny. Wieczorem spodziewajcie się burz z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Temperatura wzrośnie do 27 kresek. Jutro nadal pełne zachmurzenie z maksymalną temperaturą do 26 stopni. W środę podobnie, z temperaturą do 24 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
19: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Włocławka, gdzie przy Barskiej płonie magazyn z chemikaliami. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski ze Straży Pożarnej.
20: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacji.
19: Jakość powietrza ma zbadać Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. To wywołało kolejne napięcia na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost krytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy.
21: Pogana historia. Uważam, że ona zakończy się pogana.
19: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskim. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Domagamy się przyjazdu premiera, mówi rolnik Paweł Toporek.
0: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje.
19: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka. W Białej Podlaskiej dzisiaj może zagrzmieć. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie przed burzami. Lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenie obowiązuje do 18. Wiemy już, kto wystąpi podczas festiwalu Zatoka w Międzyrzecu Podlaskim, mówi Mariusz Wojewoda, współorganizator wydarzenia.
23: Udało nam się wybrać 5 składów z 78, które się do nas zgłosiły. Debatowaliśmy nad tym parę dni. No i jesteśmy gotowi.
22: Na scenie wystąpią zespół Galimatias, Klucze, Storks oraz Tabula Rasa. Festiwal 18 lipca.
24: Minęła 10:00. W tej godzinie mam coś dla fanów męskiego grania, bo usłyszymy koncertową wersję pewnego słynnego, imprezowego kawałka oddziału zamkniętego, ale w nowej aranżacji. Tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
25: 10 hitów.
26: 10

0: Marisa w Radiu SK2 Odkochaj. Natomiast Sławek Peszko uwielbia, wręcz kocha swoje złote myśli. Bywają skomplikowane, o czym w poranku przekonała się nasza słuchaczka Ola.
1: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to...
2: Dobrze.
3: Dobrze. Czy dobrze to dobra odpowiedź? To się nie kończy dobrze, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Nie to miał na myśli Sławek Peszko.
0: Artur podpowiadał już słowo.

0: Tylko podpowiem, że to nie jest wcale do jedzenia. SK2.pl, czekam na wasze zgłoszenia do SK Garniaki Cup. Po 11:00 kolejna osoba spróbuje dołączyć do naszej jedenastki marzeń i w lipcu zagrać o 10 000 zł na PGE Narodowym.
1: SK2.

0: 2. Teraz w Radiu SK 2 połączenie romantyczne, lecz z pazurem. To nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Koniga, ta gitarka. Takie klasyki też gramy wam w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jeśli taka podróż w przeszłość wam się podoba, to po godzinie 11 zapraszam na kolejną wycieczkę muzycznym wehikułem czasu. Tym razem skoczymy do roku 88. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Hilton, Grand, Aruamów.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
11: I po reklamie.

0: przed epoką wstydu i zespół Various Monks. Gramy wam w Radiu SK2. Ja mogę was za to zapewnić, że wstydu nie będzie, jeśli nie uda wam się odgadnąć zagadki Sławka Apeszki, bo Sławek ma wielką fantazję, po prostu. SK2 Karniaki Cup po 11:00 zadzwonię do kogoś z was, tego kogoś, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest

0: Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: W Białej Podlaskiej czeka nas naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 25 kresek, choć słońce będzie nieco schowane za chmurami. Wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w normie, więc nie ma się czym martwić. Jednak do wieczora sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Temperatura wzrośnie do 27 stopni. Przygotujcie się na dynamiczną pogodę. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem. Przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu, dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. Starmer powiedział też o tym, co będzie działo się w najbliższych dniach. Zwrócę się do Krajowego Komitetu Wykonawczego Partii Pracy o ustalenie harmonogramu, zgodnie z którym nabór kandydatów rozpocznie się 9 lipca, zakończy przed wakacjami. Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Czwarty dzień obławy w Świętokrzyskiem wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Jest on podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Mężczyzny szuka około 200 policjantów wspieranych przez drony, kłady i śmigłowiec, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej komendy.
9: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
8: Prokuratura postawi poszukiwanemu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zdobyli 9 złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7 meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
10: Nie mieliśmy jednego lidera. Mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
8: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
6: SK2 News Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Nasze miasto ma swój rytm. To nowy wakacyjny projekt Bielskiej Fundacji Wytwórnia Talentów. Dotyczyć będzie przede wszystkim bezpłatnych warsztatów tanecznych, mówi Anna Maduszewska, współprowadząca.
12: Stwierdziliśmy, że taniec będzie tą właśnie najbardziej naturalną, uniwersalną formą, którą zaproponujemy naszym mieszkańcom.
11: Projekt jest skierowany niemal do wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Przed nami magiczna noc świętojańska. W programie tradycyjne wianki, ludowe pieśni i obrzędy. Spotykamy się w sobotę o 20 w Parku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.
13: Czy godzina 11 w poniedziałek to za wcześnie na odgadnięcie, co Sławek Peszko ma na myśli w swojej zagadce? Zaraz się o tym przekonamy. Miejcie telefony w pogotowiu, bo zaraz do kogoś z was zadzwonię. Oczywiście w sprawie SK2 Karniaki Cup. Kasia Grodzka, dzień dobry, już 3 minuty po 11.

0: Polska. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Już tylko 7 miejsc zostało w naszej 11 marzeń, która w lipcu powalczy o sporą kasę na PGE Narodowym i też przy okazji pozna Sławka Peszkę i też przy okazji pobędzie trochę z nami, czyli DJ-ami Radia SK i SK2 w loży VIP. Tak, Dorota, to wszystko może Ciebie czekać. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, no masz rację, że to...

0: marzenie.
1: No, widzisz.
0: Fajnie by było, żeby się spełniło.
1: No właśnie. Słuchaj, czy ty myślisz, że ty dzisiaj sobie wyszarpiesz to miejsce w tej jedenastce marzeń? Jak się czujesz tak
0: na
1: dzisiaj?
0: Ja nie myślę, ja liczę na to i ja wiem, że to jest ten dzień dzisiaj, że to jest ta godzina.
1: Masz naprawdę świetny mindset, tutaj muszę cię pochwalić. Dorota, ty w swoim zgłoszeniu na sk2.pl napisałaś, że karny to był u ciebie kącik za niegrzeczność. I teraz, że chcesz to zmienić w gola i wreszcie wygrać tę rozgrywkę, właśnie tego karniaka. Kącik za niegrzeczność, czy to taki rodzaj tego karnego jeżyka, na który się wysyłało dzieci?
0: No właśnie, to było coś takiego, tylko w przedszkolu pewnie, wiesz, nie można było mówić, że to jest jeżyk, no to był taki kącik. A ponieważ dziś nie mogły mnie panie nigdy upilnować, to przeważnie tam trafiałam, bo tam nie miały nauku.
1: Czyli Dorota, ty byłaś rozrabiaka po prostu w przedszkolu.
0: Oj tam, a może to była ADHD.
1: A może to po prostu jest taka niespożytkowana siła, którą gdzieś musiałaś spożytkować, a teraz będziesz pożytkowała na odgadnięciu tego, co Sławek Peszko miał na myśli. Czy jesteś gotowa, żebym puściła ci tę zagadkę?
0: Jestem.
1: Dobrze, w takim razie za chwilę puszczam, tylko jeszcze mówię, po tej zagadce od razu będziesz miała 3 sekundy, który wyliczy ci specjalny czas na odpowiedź i zobaczymy, będziemy sprawdzały, czy dobrze odpowiedziałaś. Puszczamy zagadkę?
0: Tak, puszczamy.
1: Dobra, puszczamy.
2: Jeżeli po północy ktoś mówi mam plan, to zwykle nie kończy się to
0: snem.
1: Czym?
0: Snem.
1: Snem? Dobrze słyszę?
0: Tak.
1: No dobra, to chyba trzeba sprawdzić w takim razie, czy Dorota dobrze odgadła.
0: No poproszę cię, bo serducho mi wali.
1: Uf, czekaj, bo mi też. Dobra, uspokajamy się, oddychamy. Uwaga, sprawdzamy. Dorota, to jest właściwa odpowiedź! Brawo!
0: Tak!
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę! Cieszysz się?
0: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: Strzeliłam tego karnego.
1: Aj, cała masa zaszczytów na ciebie teraz spłynie i właśnie spotkanie ze Sławkiem Peszką. Widzimy się na PGE Narodowym w lipcu. Dostajesz kieszonkowy, my zapewniamy hotel, w ogóle wszelkie luksusy. Czyli da się, czyli się da.
0: I ktoś mi powie, że poniedziałki są złe. No powiedz.
1: No właśnie, odczarowałyśmy ten poniedziałek, co więcej.
0: No oczywiście.
1: Dorota, wysyłamy cię z osobą towarzyszącą i w związku z tym teraz ci podpowiem tylko, że możesz kogoś pozdrowić.
0: Jezu, no was serdecznie pozdrawiam, kocham was, kocham Eskę, słucham cały czas i wszystkich, którzy biorą udział, niech się nie poddają, niech walczą naprawdę, bo warto.
1: Dorota.
0: Warto walczyć i warto sięgać po te marzenia, żeby je spełniać.
1: Dorota, ja następnym razem, jak już będziemy wybierać nowego selekcjonera, to będę głosowała na ciebie. SK2 Karniaki Cup, kolejna osoba dołącza do naszej jedenastki marzeń, niesamowite emocje. Uch, muszę ochłonąć. Kolejna szansa, już jutro, po godzinie 7:00 trzymam za was kciuki.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

Słuchając Radio SK2 na pewno słyszeliście już wszystkie dowolne rodzaje solówek w bardzo różnych kawałkach. A co powiecie na taką gwizdaną solówkę? W Wehikule Czasu chyba jedyny taki utwór, który ma taki ciekawy zabieg. Możecie już kojarzyć, o kim mówię. Przed nami prosto z opolskiej sceny z roku 1988. Zakazany owoc, Krzysztof Antkowiak.

0: Radio SK2. Ja mam na imię Kasia, a to jest Dawid, pewnie go kojarzycie. Za to Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, no i dosłownie kilkanaście minut temu Dorota dołączyła do jedenastki marzeń Radia SK2. To ci zawodnicy właśnie 4 lipca spotkają się na wielkim finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym. Poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Już tylko 6 miejsc zostało, a kolejna szansa na zasilenie tego wspaniałego składu już jutro po godzinie 7.
1: SK2. Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
5: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: jak to się mówi, siła z gór. Bratanki, czerwone korale, gramy wam na danie Radia SK2 tuż przed godziną 12. No i my też, jak takie czerwone koraliki, przemykamy sobie między domem a pracą. Prawdopodobnie macie jakieś sprawunki na mieście czy gdzieś w drodze, to wiecie, że upały bardzo mocno uderzyły w Polskę. Uważajcie na siebie, bardzo mocno trzeba się nawadniać koniecznie, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
4: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
4: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę ciepło. Termometry wskażą aż 26 kresek. Niestety niebo zasnują ciemne chmury, a jakość powietrza pozostanie w normie. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Temperatura spadnie do 25 stopni. Jutro nadal pochmurno, maksymalnie 26 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Keir Starmer odchodzi. Na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii. Bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że rezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by prowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii i do parlamentów w Walii i Szkocji sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnej partii. Jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla 9 województw. Chodzi o południowy wschód Polski. W prognozach silne burze, intensywny deszcz oraz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie także grad. Alerty obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Spore utrudnienia dla kierowców od dziś na A2 i S11 koło Poznania. To w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kórnika do Poznania lub Świecka.
14: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
13: Relacjonował Bartosz Łojewski.
11: SK2
15: Polska 2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Zbliżają się wakacje, a wielu Bielczan planuje wypoczynek nad wodą. W tym czasie ryzyko utonięć wzrasta. Zachowanie szczególnej ostrożności to podstawa, mówi Marcin Ślusarski, ratownik WOPR.
17: Pływamy w strefie bezpiecznej, czyli powinniśmy pływać w miejscach do tego wyznaczonych, bo wtedy te miejsce ktoś kontroluje.
16: Znajomość podstawowych zasad resuscytacji może uratować życie. W Białej Podlaskiej kręcimy kilometry, w sobotę wsiadamy na rowery i jedziemy do Mielnika. Start rajdu o 9 na Placu Wolności.
0: Tak jak słyszeliśmy w newsach, cały zestaw kataklizmów dostajemy w pakiecie tego poniedziałkowego All Inclusive'a. Dbajmy dziś o siebie, oczy dookoła głowy. Na spokojniejszy nastrój zespół Bajm na początek tej godziny dla Was mam. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: wymeblowała nam ładnie antenę. Hania Wyszkoni, lampa i sofa za nami w Radiu SK2, a Kamil Nosel też poprzestawiał, tylko fakty w swojej wersji wydarzeń. Przed nami jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Słucham. Migomat miecie to po tej stronie, ja jestem, proszę pani, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do pani, bo będziemy na klatkę wchodzili i teraz musicie z panią domówić, bo pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
3: Wie pan co, no, da, może pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi panu.
2: No to nie, ja pani wytłumaczę wszystko, proszę pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę pani, że muszę to pani wytłumaczyć.
3: Wie pan co, no, tu zaczęli oklejać mi ten, szyby, drzwi balkonowe mi okleili, no. Proszę panowie, nie widzę nikogo więcej.
2: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy i dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
3: Wie pan co, ile to potrwa ocieplać, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no. Żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
2: Tak, tak nas nie będzie, proszę pani. Tak. I jak zrobimy cały blok, właśnie... jak zrobimy cały blok, to wtedy mamy zielone światło, żeby wam te otwory, proszę pani, balkonowe i oknowe powycinać. I wtedy będziecie mieli bieżące światło. A do tej pory, proszę pani, to będzie tam styropian.
3: No nie szkodzi, no jakoś to przeżyjecie.
2: Pani. A to niektórzy mi się burzą, że przez tydzień albo dwa tygodnie to oni nie wytrzymają. Dlatego ja do każdego dzwonię.
3: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No, jakoś ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
2: No. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić. Bo gdyby,
3: to nie będzie przeszkadzało. Wie
2: pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili. Dobra. Tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
3: Dobra, wie to mnie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
2: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
4: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
3: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
1: Nosel wkręca.

0: 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Można śmiało powiedzieć, że to jeden z naszych najfajniejszych zespołów rockowych. Lady Punk gramy wam w Radiu SK2. No bo jak wiadomo, Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza zabawa, w której wysyłamy was do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli i to w różnych zakątkach Polski, naprawdę różnych. Dziś po 15 pierwsza osoba, która zgłosiła się na sk2.pl, przetestuje swoją wiedzę w quizie o Polsce i być może już w piątek zgarnie główną nagrodę, czyli luksusowy wypad na wakacje i zapas kosmetyków na lato. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Margaret w wydaniu solowym, Tańcz głupia, gramy wam w Radiu SK2. A jak wam się podoba Później ci opowiem, czyli świeżutki duet Margaret z Dawidem Kwiatkowskim? Dla mnie idealny kandydat do hitu lata 2026, ale dajmy szansę jeszcze innym artystom. Lato dopiero się zaczęło przecież. Tutaj Radio SK2, u nas tylko najlepsze polskie hity na pogodę i też na jej brak. Przed nami niosę o godzinie 13.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Połem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas dość dynamiczna pogoda. W ciągu dnia możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 26 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem sytuacja się zmieni, prognozowane są burze z intensywnym deszczem, wiatrem i nawet gradem, a temperatura spadnie do 25 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Do tematu będziemy wracać. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku.
11: Większość jednostek OSP została odesłana. Jeszcze przez chwilę potrwają to działania związane z dogaszaniem, natomiast pożar mamy już opanowany.
10: Relacjonuje Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Przypomnijmy, spłonął tam magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczem i 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczynę pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem, a protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
12: Będziemy strajkować do bólu,
13: dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
12: Wytrzymamy.
14: Żeby nam się to wszystko opłacało.
15: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przytrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy.
16: My nie chcemy wyłudzić dodatkowych pieniędzy, chcemy po prostu normalnie, spokojnie żyć.
10: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
17: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno. Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
10: Rolnicy zapowiadają, że protest może potrwać nawet 2 miesiące.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie rusza z wakacyjnymi kontrolami autokarów. Sprawdzą uprawnienia przewoźnika, stan techniczny pojazdu, skontrolują papiery kierowcy i jego trzeźwość.
19: Wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu Podlaskim i Zamościu.
18: Mówił Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD. Biała Podlaska zaprasza na międzypokoleniowy rajd rowerowy. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Rajd w piątek, start o 17:00 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
0: Gorąco pozdrawiam tę panią, która jedzie z Międzyzdrojów na Poznań i trzeci raz już Szczecin okrąża. No tak się czasami dzieje, ale wiadomo, że podróże krajoznawcze po Polsce to jest fajna sprawa. My mamy zabawę Polska jest najfajniejsza, która rusza dzisiaj i po godzinie 15 będzie można wiedzą w temacie Polski, może nawet i Szczecina się wykazać. Zgłoszenia macie na skarpa.pl. A teraz 10 hitów, jeden po drugim. Natalia Nykiel zaczyna. Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: No

0: 18 po pierwszej to jest SK2, już lato jest, wakacje, no za chwileczkę, już tak prawie, małe szczęścia, to tak trochę właśnie w temacie tego, co nas otacza. Robert Jansson i Kuba Badach, bo w radiu SK2 najlepsze polskie hity i kompletowanie jedenastki na SK Karniaki Cup idzie nam bardzo dobrze. Dzisiaj dołączyła do naszej ekipy Dorota, czyli jeszcze tylko 6 miejsc wolnych zostało w jedenastce takich naszych SK-dwójkowych marzeń na to, żebyście 4 lipca byli z nami na evencie SK Karniaki Cup na Narodowym w Warszawie. I co my wam dajemy? No udział w tej imprezie w loży VIP z nami, będziecie się bawić. Do tego jeszcze oczywiście weźmiecie udział w SK Karniaki Cup, czyli będziecie mieć na Narodowym już na miejscu szansę na 10 tysięcy złotych. Gwarantujemy wam nocleg w Warszawie i jeszcze tysiak kieszonkowych. No ładnie chyba, co? Jak na nawet wypad... Być może we dwoje właśnie na SK Karniaki Cup to jest dobra opcja. Moi drodzy, no dobrze, ale dzisiaj już Dorota sobie miejsce w jedenastce zaklepała. Teraz czas na kolejną zagadkę. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszki. No i właśnie jak odgadniecie, jak traficie na antenę i dobrze odpowiecie, no to kolejne miejsce w jedenastce będzie wasze. A zagadka już jest nowa, możecie posłuchać jej na sk2.pl. Ja wam teraz sprawę ułatwię, bo oto ona.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No właśnie. I co tam było wygwizdane? Jak sobie kilka razy wtworzycie na sk2.pl, to może w końcu coś do głowy wpadnie, a już tak zupełnie przy okazji, jak tam będziecie, to się do tej zabawy, do zabawy SK Karniaki Cup możecie zgłosić. W sprawie tej zagadki i tego nowego wygwizdanego słowa będziemy do was dzwonić jutro już od rana. A to Dawid Porsiadło i Pięknie płyniesz w Radiu SK2. Na

0: Jakbyśmy tak teraz wszyscy razem z zespołem wideo zaśpiewali, od razu lepiej, prawda? A jak się śpiewa, to jakoś tak człowiek uśmiechnięty chodzi, w lepszym humorze, z lepszą energią, lepiej oddycha. Od tego są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Środa, czwartek, wideo już za nami. A na razie mamy poniedziałek, ten nas straszy w kalendarzu, ale co tam straszy? Mam nadzieję, dajemy radę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: To teraz przenosimy się do roku... roku takiego, kiedy to mnie jeszcze nawet na świecie nie było. 1979, no bo właśnie z tego roku pochodzi jeden z najbardziej poetyckich i ponadczasowych utworów w repertuarze Marii Rudowicz. Chodzi o wielki hit Wielka Woda. Tak nazywa się ta piosenka, którą już za chwileczkę wam zagram. Ona znalazła się na albumie Cyrk Nocą. Za tekst w tym utworze odpowiadała Agnieszka Osiecka. Muzykę skomponowała Katarzyna Gertner. Tytuł sugeruje opowieść o rzece, o żywiole. Wielka Woda jest przede wszystkim tutaj metaforą życia pełnego przygód, emocji, marzeń, może nawet trochę nieprzewidywalności. Ogromną siłą tego utworu jest połączenie takiego poetyckiego tekstu Agnieszki Osieckiej z charakterystycznym, nawet bardzo charakterystycznym wykonaniem Marii Rudowicz. Dzięki temu Wielka Woda przetrwała już dekady. No i do dzisiaj jest uznawana za jeden z najważniejszych utworów, jeżeli chodzi o polską piosenkę w ogóle. No i po ponad 45 latach od premiery Wielka Woda doczekała się też nowego życia, bo w 2024 roku Maryla Rudowicz, przypomnę, nagrała ją ponownie w duecie z Dawidem Kwiatkowskim. My nawet przy okazji graliśmy wam ten numer wtedy w Radiu SK2. Ta nowa wersja zapowiedziała album z klasycznymi hitami Marli wykonywanymi wspólnie z młodszym pokoleniem artystów. Co ciekawe, mimo upływu lat, autorzy pozostali dokładnie ci sami, wiadomo. Oni nadal, ich teksty i muzyka, kompozycje wybrzmiewają ponadczasowo. A jeżeli chodzi o ten album Marii Rudowicz nagrany z artystami młodego pokolenia, on nosi tytuł Niech żyje bal. No dobrze, dobrze, ale to my teraz nie sięgamy po nowości, nowe wersje i nowe albumy, tylko gramy oryginał właśnie z 1979 roku. Maryla Rudowicz i Wielka.

to Igor i Cud. Igor, który śpiewa o tym, że tata mówił, że ma wrodzony smutek. Jaki tam wrodzony smutek? Na wrodzone smutki to my w Radiu SK2 mamy nowości, nowości, nowości. Teraz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Taka właśnie będzie. Kasia Sienkiewicz, po tym jak zawiesiła współpracę z Kwiatem Jabłoni, a właściwie ten projekt na razie zawiesili z bratem Jackiem. Zawiesili, podkreślam, to znaczy, że Kwiat pewnie jeszcze wróci. No właśnie Kasia sięgnęła do twórczości solowej. I to jak? Były momenty. Tak nazywa się jej pierwszy solowy numer. To Kasia Sienkiewicz, Westerwa.

0: Pierwszy solowy singiel Kasi Sienkiewicz, Były momenty, czyli nowość w naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. 18 minut, tyle pozostało do godziny 14. Już za chwilę Jugopolis i Maciej Moleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Lombard i szklana pogoda, jeżeli jest w was odrobina romantyzmu, to ta szklana pogoda może się nawet podobać, ale to może jesienią. Teraz chcemy ciepła, chcemy słońca, bo to lato, bo wakacje już za chwilę. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 14, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło, a dzisiaj o wynalazku, bez którego życia w upały sobie nie wyobrażamy, czyli będzie o tym, skąd się wzięła klimatyzacja.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kaufland jest fresh!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh! Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej zapowiada się dynamiczna pogoda. Po południu może przelotnie popadać, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wieczorem spodziewajcie się burz z silnym deszczem i wiatrem, a termometry pokażą maksymalnie 25 stopni. Na drogach w Białej Podlaskiej ruch jest większy na ulicy Zamkowej w kierunku osiedla Jagiellońskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Janowską. Kierowcy, miejcie na uwadze, że możecie utknąć w wolnym tempie. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach Agnieszka Jędrasik.
16: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
17: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
16: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów psy tropiące i drony.
15: Dodajmy, w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ponad 230 interwencji strażaków dziś w Małopolsce. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z Krakowa, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
18: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powolonych. zapalonych drzew. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
15: Przypomnę, ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dziś dla łącznie 9 województw. Najgroźniejsze burze przechodzą przez południowy wschód Polski. Ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. W Argentynie odsłonięto ogromny posąg Messiego. W niewielkim mieście Cutralco stanął 26-metrowy posąg ważący 70 ton. Przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna tego regionu.
1: SK2 News Biała Podlaska.
3: I Agata Bogucka. Dzisiaj w Białej Podlaskiej może zagrzmieć. Prognozowane są opady deszczu i silny wiatr. Lokalnie może pojawić się też grad. Ostrzeżenie w Białej i całym powiecie obowiązuje do 18. Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiety do lat 19 wyruszyła na zgrupowanie przed Euro. Piłkarki ćwiczą pod okiem bielskiego trenera Marcina Kasprowicza.
19: Mamy poczucie, że jesteśmy silni, ale tak naprawdę to boisko będzie weryfikowało.
3: Mecz inaugurujący mistrzostwa nasze piłkarki rozegrają w sobotę z reprezentacją Szwecji.
0: 2,5 minuty już po godzinie 14. No jakoś nam się udaje z tym poniedziałkiem. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. A w skąd to się wzięło, za chwilę opowiem, skąd się wzięła klimatyzacja. Muzycznie w tej dziesiątce na pewno, nowy, drugi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Tańczę. Ale będzie też Ewa Farna, obywatel GC i na początku Kasia Kowalska, Spowiedź.
20: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gra.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Ewelina Flinta i Żałuję w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 w większości miejsc w naszym pięknym kraju. Dzień upalny, zdarzają się przelotne, takie dość intensywne opady deszczu, ale jednak lato sobie o nas przypomniało i bardzo dobrze, a jak o nas lato sobie przypomniało, to my sobie przypomnieliśmy o klimatyzacji. A skąd? No właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: No bo dzisiaj trudno wyobrazić sobie lato bez klimatyzacji, ale jej historia zaczęła się nie od wygody, tylko od problemów w drukarni. Dokładnie w 1902 roku amerykański inżynier Willis Carrier stworzył urządzenie, które miało kontrolować temperaturę i wilgotność powietrza, bo w jednej z nowojorskich drukarni papier pod wpływem wilgoci rozszerzał się i kurczył, przez co kolory nie nakładały się prawidłowo podczas druku. Carrier opracował system przepuszczający powietrze przez schładzane elementy. Dzięki temu można było nie tylko obniżyć temperaturę, ale także osuszyć powietrze. To rozwiązanie okazało się przełomowe, no i szybko zaczęto stosować je w fabrykach, magazynach, później także w kinach. A w latach 20. klimatyzowane kina stały się ogromną atrakcją. W upalne dni ludzie przychodzili nie tylko na film, ale również po to, żeby się schłodzić. A to zupełnie jak dzisiaj. Z czasem technologia trafiła do biur, samochodów i domów. Dzisiaj klimatyzacja jest standardem w wielu miejscach na świecie i pomaga nie tylko zapewnić komfort, ale też, no właśnie, chroni chociażby sprzęt elektroniczny czy żywność. Ciekawostką jest, że pierwszy samochód wyposażony fabrycznie w klimatyzację pojawił się już w 1939 roku. Był to luksusowy model marki Packard. System zajmował sporą część bagażnika. Jego obsługa była tak skomplikowana, że nie dało się regulować temperatury z miejsca kierowcy. Mimo to był to początek klimatyzacji samochodowej, bez której dzisiaj wielu kierowców nie wyobraża sobie podróży. No to dobrze, zanurzmy się w takim razie bardzo przyjemnie teraz dosłownie, bo z klimatyzacją, w dzień gorącego lata również muzycznie. Big Day.
1: Skąd to się wzięło?

Proszę tańcz, to chyba jest dobra propozycja, jeżeli tylko energia was rozpiera na upalne poniedziałkowe popołudnie. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Czas na nowość teraz na naszej playliście skowodwójkowej wśród najlepszych polskich hitów. Artystka młoda, artystka, która wystąpiła na tegorocznym festiwalu w Opolu w ramach debiutów, a potem w występie w swoich społecznościówkach napisała: co przeżyłam, to moje. Niektórzy pamiętają jej charakterystyczny pomarańczowo-czarny strój. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to u nas Westerwa nowość.

0: niby delikatnie, zwiewnie, ale z taką energią, prawda? Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK 2 na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim, bo u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty pozostały do godziny 15. No właśnie, a po 15 zabawa, no chciałem powiedzieć nowa, ale tak naprawdę znacie ją doskonale, chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Jeżeli ma... To nie ma. Chciałem powiedzieć, jeżeli macie wiedzę o Polsce, no właśnie. Trzeba będzie się ową wiedzą w naszym quizie wykazać, krótko mówiąc, w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Za taki udział w zabawie, jak się pojawicie na dnie zestawy kosmetyków na lato, na wakacje dla was. A finał tygodnia zawsze w piątek i wtedy najlepsza osoba z całego tygodnia w fajnej miejscówce gdzieś tam w naszym kraju wygrywa pobyt w luksusowych hotelach, bo tylko takie czekają w tym tygodniu. W piątek ktoś zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy, moi drodzy, więc trzymam kciuki, żeby się udało, żebyście się okazali najlepsi, żeby te 30 sekund to dla was było takie... No wiecie. Pamiętajcie o tym jednak, że najpierw trzeba się zgłosić do zabawy, bo inaczej się nie uda. SK2.pl. A za chwileczkę lubię być z nią. Baranowski będzie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
9: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: I po reklamie.

0: Teolo Kleks, Sobel i Sanach i wynalazek Filipa Golarza w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz 15, a po 15 powraca zabawa, którą doskonale znacie chociażby z ubiegłorocznych wakacji. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby w czasie 30 sekund odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i odpowiedzieć dobrze pytań dotyczących Polski. Za udział w tak zwanych małych finałach, czyli dziś, jutro, pojutrze, w czwartek również mamy dla Was zestawy kosmetyków rewelacyjnych na lato. A jeżeli chodzi o finał tygodnia, w piątek, no wtedy się okaże, kto z całego tygodnia okazał się najlepszy i kto zgarnia od nas, uwaga, pobyt w hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Więc trzymam kciuki za Wasze jak najlepsze wyniki, a do tej zabawy zgłaszacie się na naszej stronie na sk2.pl.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Pod koniec dnia w Białej Podlaskiej będzie naprawdę ciepło. Termometry pokażą 26 kresek. Może przelotnie popadać, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem spodziewamy się burz z silnym deszczem i porywami wiatru. Jutro słońce z chmurami, temperatura do 26 stopni. Teraz na drogach. Większy ruch przy skrzyżowaniu Janowskiej z Zamkową. Kierowcy toczą się powoli w stronę centrum. Od Zamkowej w kierunku osiedla Jagiellońskiego też tłoczno. Tyle od nas, a już wkrótce wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne po zdarzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
15: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
14: Mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Pojawiły się tam utrudnienia. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie, oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego, o czym więcej nasz reporter Łukasz Bobek.
16: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, są także zalane posesje i piwnice niektórych domów.
14: Dodajmy, w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk jest już w tymczasowym areszcie. Mężczyzna w piątek sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu napadu użył pistoletu gazowego.
10: Ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
14: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin po napadzie w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na terenie gminy Janów Podlaski oficjalnie powołano trzy nowe rezerwaty przyrody. Kalinik, Przerwaniec i Sokorzyna. To ponad 220 hektarów. Na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska jest sześć rezerwatów. Przygotowania do aukcji Pride of Poland w Janowskiej Stadninie Koni trwają, mówi Weronika Sosnowska, prezeska stadniny.
18: Na aukcji Pride of Poland łącznie figuruje 15 koni.
17: Listę koni aukcyjnych poznamy w czwartek.
0: Już za chwilę zadzwonię do kogoś z Was, kogoś, kto się zgłosił do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza i sprawdzimy wiedzę o Polsce. Więc pilnujcie telefonów, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Brodka czeka Mrozu, na początek Sarah James. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To T-Law i Warszawa w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity 17 minut po godzinie 15.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK 2. SK 2. Polska jest najfajniejsza.
0: O te wasze ukochane najfajniejsze regiony Polski was pytamy w zgłoszeniach do zabawy na sk2.pl. Może Warszawę, o której T-Law śpiewał, też można kochać i może ona być ukochaną miejscówką. A ja witam Asię, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: A który region Polski ty lubisz najbardziej i dlaczego? Opowiadaj.
3: Jak najbardziej nasze polskie morze.
0: Nasze polskie.
3: I jego malownicze zakątki.
0: Ty napisałaś nawet, że Szturtowo dokładnie, bo tam można galopem, konno, po plaży, że podobno to super
3: dokładnie.
0: Przeżycie. Słuchaj, a było kiedyś... A testowałaś kiedyś galopem, konno w górach na przykład? Albo gdzieś tam w rejonach
3: Nie było niestety okazji.
0: Słuchaj, bo jak okażesz się najlepsza w całym tygodniu tej naszej zabawy, Polska jest najfajniejsza, to być może w piątek dostaniesz od nas pobyt w hotelu dr Irena Eris, Polanica Zdrój, więc tam przyjemności takie albo inne mogą być testowane. Trzymam kciuki, żeby się udało, moja droga. Chodzi o to, żebyś się okazała po prostu najlepsza. Najlepsza to znaczy odpowiedziała na jak najwięcej pytań dotyczących Polski i musisz to zrobić, droga Asiu, w 30 sekund. Czy wszystko jest jasne? Pytań nie pomijamy, odpowiadamy po kolei na wszystkie pytania, które ja ci zadaję. Czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. To co? Jeszcze się trochę poodprężamy, czy już przechodzimy do rzeczy?
3: Nie, zaczynajmy.
0: Zaczynajmy, no dobra. Czy powiedz mi, Asiu, czy reprezentację Polski można zobaczyć na tegorocznym mundialu?
3: Nie.
0: Czy nad polskim morzem można zjeść gofra z bitą śmietaną?
3: Można, tak.
0: Czy w Polsce istnieją zabytki wpisane na listę UNESCO?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obowiązuje zakaz używania fajerwerków przez cały rok?
3: Nie.
0: Czy w Polsce można spotkać dzikie rysie?
3: Tak.
0: Czy w Polsce kiedykolwiek odbyły się Igrzyska Olimpijskie?
3: Nie.
0: Czy Polska posiada wyspy?
3: Tak.
0: Czy Polska ma więcej niż jedną linię metra?
3: Nie.
0: I tutaj źle.
3: Ma.
0: Tak, bo w samej Warszawie.

0: Tak, pomyliłam z miastem.
1: Nie, no dobra, dobra, czekaj, ale tak nie jest źle. Nie jest źle jak na tak zwany pierwszy raz. Ja już liczę, na ile pytań odpowiedziałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 pytań odpowiedziałaś i jest 7 poprawnych odpowiedzi, jedna zła. Tak mi się wydaje, droga Joanno, że to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy, co zaprezentują słuchacze pozostali w tym tygodniu i kto okaże się najlepszy oczywiście. I w piątek, kto zgarnie pobyt w hotelu dr Irena Eris Polenica Zdrój. Więc bądź z nami koniecznie również w piątek. Nasłuchuj uważnie, co będą twoi rywale prezentować, jaką wiedzę w tygodniu. A ja teraz już tobie wręczam zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopor Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje, proszę bardzo.
0: Bardzo się przyda.
1: Dziękuję pięknie i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Również dziękuję.
1: Drodzy słuchacze, gdybyście chcieli oczywiście postawić się tutaj w kontrze trochę do Joanny i z nią rywalizować i zaprezentować swoją wiedzę, zapraszam SK2.pl i pamiętajcie, że...
2: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.

0: Wierność jest nudna, to Natalia Kokulska. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Jako pierwsza próbowała Asia. Odpowiedziała na 8 pytań, przypomnę. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. No, jest szansa wyprzedzić Asię i okazać się jeszcze liderem, bo to było pierwsze podejście w tym tygodniu. Wszystko się może zdarzyć, no chyba, że nikt nie zdoła tego zrobić. Zgłaszacie się na sk2.pl, a na zegarkach 15.30 dokładnie. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Poszukiwania 19-latka na Dolnym Śląsku wznowione. Służby kolejny dzień przeczesują Zalew Mietkowski.
2: Czynności ratownicze zmieniły się w działania poszukiwawcze. Na tym zalewie i jego nabrzeżach trwają poszukiwania z udziałem naszych patroli.
1: Mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu. Przypomnę, w sobotę po południu dwóch mężczyzn pływało po zalewie na deskach SUP. Przez nagłą zmianę pogody obaj wpadli do wody. Tylko jednego z pływaków udało się wyciągnąć. W Późnikach na zachodzie Ukrainy ruszył dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace mają potrwać około tygodnia. We wtorek benzyna będzie droższa, nieco taniej natomiast za diesla. Litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, o 4 grosze więcej niż dziś. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 11 groszy. To spadek o 1 grosz.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: tych spraw, na które czekaliśmy w czerwcu, jedną możemy już odhaczyć: lato przyszło kalendarzowe, więc formalności stało się zadość, ale jak czujemy też doskonale, temperatura też wyjątkowo letnia, przynajmniej w niektórych miejscach naszego kraju. Czekamy jeszcze na wakacje, żeby radości stało się zadość, a to już w tym tygodniu, w piątek. No my świadectw nie odbieramy, ale nasze dzieciaki, owszem, chyba że ktoś kończy jakąś, nie wiem, edukację troszkę późniejszą, to pamiętajcie, żeby wykorzystać odpowiednio wakacje. Kasia Kowalska za nami, za chwileczkę Lady Punk i Mniej niż zerowe z C2.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Ależ to jest piękna ballada Mafia imię deszczu w SC2, bo u nas najlepsze polskie hity i zaraz 16. I o 16 najświeższe newsy z kraju, ze świata, z naszego lokalnego podwórka również. Ja już mam przygotowaną muzykę na czas po serwisie, po newsach tych najświeższych, ale też po 16 Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj będzie o tym, co takiego, no niezbyt przyjemnego, możemy znaleźć na spacerze latem.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: Na drogach w Białej Podlaskiej popołudniowy ruch zwalnia na ulicy Janowskiej w kierunku Janowa Podlaskiego. Od skrzyżowania z Artyleryjską do węzła na drodze krajowej numer 2 możecie stracić kilka minut. Warto uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Wieczorem możemy spodziewać się ciepłych 26 kresek, ale nie dajcie się zwieść. Możliwy jest przelotny deszcz, a później burze z silnym wiatrem. Jutro za to prawie czyste niebo. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Jest 16, Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy trzeci stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
10: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowane.
9: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
8: O nieprawidłowościach w szpitalu południowym mógł wiedzieć tylko jego zarząd, a nie rada nadzorcza. Przekonuje naszego reportera były już członek rady, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
11: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
8: Przekonuje Robert Kępa. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej rady nadzorczej szpitala południowego. Kielce znów będą modową stolicą Polski. Za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów. W tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
12: Myślę, że najważniejszą częścią jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać finałową 20.
8: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury. Festiwal rusza 30 czerwca.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka pokazują osobom z niepełnosprawnościami, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. Organizacja HSA Polska zakończyła obóz nurkowy dla takich osób, mówi Jacek Matucha, instruktor.
14: Mamy tak ustawiony program, że potrafimy przeprowadzić przez tą fazę adaptacji praktycznie każdego, kto chce nurkować.
13: Obóz nurkowy odbył się przy Międzyrzeckich Jeziorkach. W Białej Podlaskiej kręcimy kilometry, w niedzielę wsiadamy na rowery i jedziemy do Mielnika. Start rajdu o 9 na Placu Wolności.
15: Komu dokuczają upały, to bardzo proszę. Szklanka wody, ona zawsze dobrze zrobi, ta muzyczna również, dlatego Bajm rozpocznie tę godzinę właśnie hitem Szklanka wody. No i oczywiście przyjdzie Jarząbek, który opowie nam, co takiego, no niezbyt fajnego, a wręcz obrzydliwego możemy na spacerach znaleźć, spotkać. Jeżeli jesteście na to gotowi, to koniecznie zostańcie z nami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej, jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.

0: To Sylwia Grzeszczak. Och i ach w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran, podało dziś tamtejsze Ministerstwo Finansów. Jak przekazał szef resortu, to część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Sankcje na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej zawieszono na 60 dni. Sezon grzewczy już się skończył, ale Czad wciąż stanowi zagrożenie. To przez upały i burze strażacy apelują o montaż czujek tlenku węgla.
2: Wysoka temperatura, bardzo ciężkie powietrze, następują problemy z wyciągami spalin, jeżeli chodzi o piecyki gazowe.
1: Mówił Mirosław Śledź, komendant Straży Pożarnej w Szczecinku, gdzie tylko w miniony weekend w 10 mieszkaniach czujniki wykryły tlenek węgla. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest już list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ma to być efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy, a fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku.

0: Kiedyś byłem na takiej randce, na której przez cały czas trwania randki siedzieliśmy w samochodzie i w kółko grał nam Gabriel Fleszar Bilet do nieba. Ale reszty wam nie powiem. To jest SK2, to są najlepsze polskie hity. 19 minut i będzie godzina 17. Mam nadzieję, że ten numer u was, no może jakieś podobne wspomnienia obudził. Zaraz będzie Carla Fernandez i Chcę Tu Zostać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel, spokój. O, właśnie tego wam życzę, jeżeli jeszcze nie macie urlopu, a jesteście zmęczeni dzisiaj wyjątkowo pracą, jak wrócicie do domu, to właśnie, żebyście tylko ten spokój znaleźli, żeby on wam towarzyszył. A na pewno po godzinie 17 w Radiu SK2 będzie wam towarzyszyć Kinga Baryga, która zagra kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
8: Mediamarkt. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko Dobry Komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Na ulicach Białej Podlaskiej ruch jest dość intensywny, zwłaszcza na głównych arteriach. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość, bo chwilami robi się tłoczno. Jeśli planujesz wyjazd, lepiej wcześniej sprawdź trasę. Teraz o pogodzie. Wieczorem spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Temperatura sięgnie 26 Ksek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Jutro za to czeka nas prawie bezchmurne niebo. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Tę część Podhala nawiedziła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki.
19: No tak, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drogę, idzie ulicami.
20: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy,
14: zza Zakopianki zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
18: Na miejscu był nasz reporter Łukasz Bobek. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzańskiego. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiSu Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
20: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
18: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiła Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. Dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką, a na miejscu jest teraz 5 strażackich zastępów. Po dogaszaniu ustaleniem przyczyn pożaru zajmie się policja.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Na terenie gminy Janów Podlaski oficjalnie powołano 3 nowe rezerwaty przyrody. Kalinik, Przerwaniec i Sokorzyna. To ponad 220 hektarów. Aktualnie na terenie nadleśnictwa Biała Podlaska jest 6 rezerwatów. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, ale w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Miasto jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Znajdą się propozycje zarówno dla starszych, jak i młodszych mieszkańców. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik, a dzień później Madagaskar.
22: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Dzisiaj 22 dzień czerwca, czyli pierwszy dzień kalendarzowego lata. A my gramy najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek Bryska z numerem Obca.
16: SK2.

0: Lady Punk, tacy sami, tak wam gramy 16 minut po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy wielu z was opuszcza miejsca pracy, wsiada do samochodu i kieruje się już w stronę domu. A że mamy ten dzień na literkę P, to ten poniedziałek, powiedzmy sobie szczerze, może być dla wielu z was ciężki, trudny. Ale mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, które powodują, że humor z automatu się poprawia, że spada poziom stresu, no bo tak działa na nas muzyka. Tak mówią specjaliści, słuchajcie, że muzyka działa bardzo pozytywnie, pozwala nam się wyluzować zarówno tak fizycznie, jak i psychicznie, bo często jest tak, że słyszymy jakiś rytm i zaczyna nam chodzić nóżka, zaczynamy się troszeczkę ruszać, a do tego jeszcze muzyka pozytywnie wpływa na nasz stan psychiczny. Powoduje, że przestajemy się stresować i nagle te wszystkie maile, te rozmowy z szefem, rozmowy z współpracownikami stają się po prostu niczym przy tej muzyce i przy tym, że możemy poniedziałkowe popołudnie spędzić sobie z najlepszymi polskimi hitami. I ja już o to zadbam. Już teraz w Radiu SK2 Sanach i Dawid Podsiadło z numerem Ostatnia Nadzieja.
1: SK2.

0: Demono, póki na to czas, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po 17, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, wehikuł czasu i w ramach tego wehikułu cofamy się do roku 1994, bo to właśnie wtedy powstał numer Tyle chciałem ci dać. Kultowy polski duet zespołu Universe i wokalistki Beaty Kozidrak. To taka przejmująca ballada, która opowiada o trudnej miłości, tęsknocie i takich błędach przeszłości. No ale moi drodzy, Beata Kozidrak tutaj, w tym duecie, robi naprawdę coś niesamowitego. Jeśli tego numeru dawno nie słyszeliście, albo nie słyszeliście go w ogóle, to my w Radiu SK2 właśnie teraz wam go gramy. Universe i Beata Kozidrak, tyle chciałem ci dać.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowość. Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Ale co to jest za połączenie? Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radio SK2.

0: Ale to dobrze brzmi. To jest nowość na antenie Radia SK2. Gips i go ostatni dzień lata. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 17. A już teraz przychodzę z taką informacją, no bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. No to ja was trochę uzmysłowię. Okazuje się, że najlepszy kierunek na samotny wyjazd w Europie to Polska, a dokładnie miasto Łódź. Autorką tego rankingu jest brytyjska dziennikarka Lydia Swinską. Spędziła w Łodzi 9 dni i doceniła coś, czego ani w żadnych informacjach, ani na pocztówkach nie widać. Spodobały jej się murale, pofabryczne budynki i różne miejsca, takie jak centra kultury na przykład. Większość tych atrakcji można zwiedzić pieszo i to też się tej dziennikarce spodobało. Ważna informacja jest taka, że miasto pokonało Ateny i Neapol. No i kto mi powie, że Polska nie jest najfajniejsza, ależ oczywiście, że jest. I nawiązując też do tego, że Polska jest najfajniejsza, przypominam wam o naszej akcji, bo wy możecie wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy. Możecie sprawić, że zgarniecie od nas pobyt w 5-gwiazdkowych hotelach, zestawy kosmetyków, i jeszcze będziecie mogli z nami pogadać na antenie. Czy to nie brzmi kusząco? Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Polska jest najfajniejsza i napiszecie, który z wakacyjnych zakątków Polski kochacie najbardziej i dlaczego. A może właśnie będzie tam Łódź?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery, kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów, hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać. Na Messengerze Radio SK2 zostawcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwa śledztwa wszczęła prokuratura w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejne ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. IMGW podniosło alerty do najwyższego poziomu w częściach województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Podczas burz opady deszczu lokalnie sięgną nawet do 90 mm. W południowo-wschodnim narożniku kraju dalej aktywne są też burzowe alerty drugiego stopnia. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do dzisiejszego wieczoru. Na koniec ważne informacje dla kierowców. Ruch na S3 pod Szczecinem został wznowiony. Burmistrz Gryfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po blisko 4 godzinach. Rolnicy domagają się dalszych rozmów z rządem.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, już za chwilę Sami, Lato 2000. Idealny numer na rozpoczęcie lata i już za chwilę rozpoczęcie wakacji. Kinga Baryga, witam i zapraszam, już za chwilę także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. SK

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie, bo bawiła się Monika. Cześć Moniko.
3: Witam serdecznie.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Czekam, aż syn skończy trening.
0: A, czyli w oczekiwaniu na syna po prostu dzwonisz, znaczy napisałaś do nas i chcesz się z nami pobawić. Wszystko
3: tak,
0: się zgadza.
3: Zabijam nudę.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady tej naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Warto też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. I masz na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda ci się przejść przez te pytania, to zgarniasz ode mnie oczywiście kubę Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz dowcipy?
3: Czasami.
0: Znasz jakieś?
3: Mało.
0: Chcesz, żebym opowiedziała ci dowcip?
3: Innym razem.
0: Znasz kawał o Jasiu?
3: Jasia nie lubię.
0: A ten o Kowalskim?
3: Z Kowalskim też nie jest po drodze.
0: Śmieszny, prawda?
3: Czasami bywa.
0: Dobrze, bardzo dobrze, Moniko, ci poszło. Wielkie gratulacje dla ciebie. Oczywiście kubek Radia SK2 jest twój. Bardzo ci dziękujemy.
3: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i trzymaj się, spędź dobrze ten wolny czas w oczekiwaniu na syna.
3: Mam taki zamiar.
0: Dzięki bardzo, hej, pa.
3: Pa.
0: A my, moi drodzy, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że kolejna zabawa i kolejna szansa na kubek już jutro w Radiu SK2. Zapraszamy na zabawę Nie mów tak, nie mów nie.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A teraz czas na nowość na naszej playliście. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Gramy już teraz.
4: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czas.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, ten numer cały czas czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I jeśli ten numer wam się podoba, to wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl. Tam znajdziecie szczegółowe informacje. Gorąca polska dwudziestka, w tę zakładkę wchodzicie i klikacie plusiki, minusiki przy tych swoich ulubionych bądź mniej lubianych numerach, a my później wam je gramy. I kto wie, może się okazać, że w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka może właśnie ten numer wyląduje na szczycie. Wszystko w waszych rękach. sk2.pl, tam wchodźcie, a już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie. W jego imieniu oczywiście was zapraszam.
1: SK2. Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: Oscar Sims i No co ty, on zawsze powoduje w nas pozytywne emocje, pobudza i dodaje energii. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 19 kolejne takie się pojawią. Będzie m.in. Ewelina Lisowska, ale także Maciej Musiałowski ze swoim nowym numerem Flora. Do tego jeszcze dorzucamy oczywiście wehikuł czasu w Radiu SK2.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczy łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Wogucka, zapraszam. Przed nami wyjątkowy międzypokoleniowy rajd rowerowy. Kręcimy kilometry dla Białej Podlaskiej. Ruszamy do Leszczanki w gminie Drelów. Na miejscu na uczestników czekać będzie ognisko z kiełbaskami. Po wspólnym spotkaniu wrócimy do Białej Podlaskiej. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd już w najbliższy piątek. Ruszamy o godzinie 17 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: Wybiła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Ewelina Lisowska w stronę słońca. Tego słońca w wielu miejscach w Polsce jest bardzo, bardzo dużo. Ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. A do tego jeszcze porozmawiamy sobie o Międzynarodowym Dniu Bycia Sobą, bo dzisiaj ten dzień obchodzimy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2. Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Myślę, że nie jedna osoba dzisiaj chciała to swojemu szefowi zaśpiewać, ale już całe szczęście większość z Was jest po pracy, więc teraz uspokajamy się, relaksujemy i słuchamy najlepszych polskich hitów, bo takie gramy Wam w Radio SK2. Swoją drogą dzisiaj 22 dzień czerwca, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to ja przychodzę do Was z pewnym pytaniem. Pytaniem, co sprawia, że Wy czujecie się sobą? Dajcie znać koniecznie, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity. I dodam tylko, że mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Co sprawia, że czujecie się sobą? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. A ja gram Sorry Boys już teraz i absolutnie, absolutnie.

0: kombi. Już ci nie wybaczę 25 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Właśnie teraz cofamy się do roku 1969, bo właśnie w tym roku powstał numer Nie dokazuj od Marka Grechuty. Skomponował muzykę Jan Kanty, Pawlusiewicz, a tekst napisał sam Marek Grechuta. No i tutaj piosenka reprezentuje bardzo niezwykle taki radosny i żartobliwy okres w twórczości artysty i charakteryzuje się też taką lekką i melodyjną kompozycją, która jest połączona trochę z poetyckim, ale takim przystępnym tekstem. Ten utwór bardzo szybko zyskał status ponadczasowego numeru, a także doczekał się licznych wykonań i interpretacji na przestrzeni lat. A teraz my gramy wam go w Radiu SK2. Marek Grechuta, Nie dokazaj, nie dokazuj.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kto zna, ten śpiewa.

Święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

czas na kolejną nowość w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, tylko my. A w swoją drogą Jeremi Sikorski jest już mężem. I to chyba piosenka dla żony.

0: Jakie to jest piękne. Jeremi Sikorski, Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej playliście, której możecie posłuchać. To są najlepsze polskie hity. A swoją drogą ja pytałam was, co sprawia, że czujecie się sobą, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. Justyna się odezwała i napisała: hej, czuję się sobą, gdy śmieję się tak głośno, że wszyscy wiedzą, gdzie jestem. To moja supermoc, buziaki. Pozdrawiamy się serdecznie i życzymy ci, droga Justynko, żeby tych powodów do uśmiechu było i do śmiechu było bardzo, ale to bardzo dużo. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też Basia. Basia napisała: jestem sobą, gdy po przyjściu do chaty mogę zdjąć stanik. Kobiety zrozumieją.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Patrzę w kalendarz i nie dowierzam. 5 dni, a dokładnie 4 już nawet, zostały nam do rozpoczęcia wakacji. Ja wiem, dzieciaki najbardziej nie mogą się doczekać, rodzice trochę mniej, chociaż perspektywa dziadków brzmi bardzo kusząco.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej kręcimy kilometry. Już w sobotę wsiadamy na rowery i jedziemy do Mielnika. Przed nami piękna, malownicza trasa o długości około 45 km w jedną stronę. Uczestnicy do Białej Podlaskiej będą mogli wrócić również busem. Na miejscu czeka nas ognisko, a na trasie przeprawa promem w Zaburzu. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd w sobotę. Startujemy o 9 z Placu Wolności.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: Dzisiaj 22 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bycia Sobą. No to co sprawia, że wy czujecie się sobą? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Karolina napisała, że bycie sobą sprawia jej to, że spędza czas z przyjaciółmi. Tam może czuć się w pełni sobą. Bardzo dobrze, o to chodzi. No to co, gramy? Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to jest dobre. Tak wam gramy w Radiu SK2. To była orkiestra Męskie Granie. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze. A jeśli są tutaj tacy, którzy chcieliby ten numer usłyszeć na żywo, to jest taka możliwość, bo w Radiu SK2 możecie zgarnąć wejściówki, podwójne karnety na Męskie Granie, na koncerty Męskiego Grania. Pierwszy koncert, który nam się zapowiada, odbędzie się w Żywcu i karnety na ten koncert będę miała dla was jutro po godzinie 17, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo, bardzo uważnie. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska i jeszcze raz. SK2.

Sarsa i Zakryj. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, co sprawia, że czujecie się sobą. I Monika się odezwała, napisała tak. Kawa, dużo dystansu do życia i odrobina czarnego humoru. To cała ja, to tak odnośnie tego, co sprawia, że czuję się z tobą. Pozdrawiam. Sobą, pozdrawiam. Pozdrawiamy również Moniko, życzymy ci miłego dnia i tego, żeby ten dystans był. Kawy to ty może już dzisiaj nie pij, żebyś mogła spokojnie zasnąć wieczorem. Po prostu posłuchaj najlepszych polskich hitów. One też sprawią, że będziesz miała odpowiednią dawkę energii. No bo już teraz gramy Bledka i Tańcz. To jest nowość, którą wam gramy. To jest najnowszy numer od tej artystki i on bardzo szybko wpada w ucho. Posłuchajcie.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Tak, gramy wam 22 minuty przed godziną 21, ale do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Dość, ale będzie też Bajm i Ta sama chwila. Zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery, kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów, hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, Nie lubię cię. Tak wam gramy w Radiu SK2. My was bardzo lubimy i najlepsze polskie hity grać dalej będziemy po godzinie 21 aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Bogucka, zapraszam. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. W Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Miasto jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Znajdą się propozycje zarówno dla starszych, jak i nieco młodszych mieszkańców. Filmowe poniedziałki to mnóstwo emocji, nostalgii i uśmiechu. Familijne wtorki to coś specjalnie dla najmłodszych. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik, a dzień później Madagaskar.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
8: Magazyn lokalny.
7: Zaprasza Agata Bogucka. Chcąc zadbać o zdrowe odżywianie swoich dzieci, zaczęli szukać sposobu na wprowadzenie do codziennej diety naturalnych i wartościowych tłuszczów. Z czasem wpadli na pomysł, aby kupić domową tłoczarkę do olejów. Wreszcie potrzeba Agaty i Łukasza Sobechowicz z Kościniewicz w powiecie bielskim przerodziła się w pasję. Rozmawia Arek Michlewicz.
9: Porozmawiajmy o waszej pasji, pasji do olejarstwa. Skąd to się w ogóle wzięło? Frytki smażyliście, stwierdziliście, olej nie ten, trzeba coś innego spróbować, czy jak to było?
10: Agata Sobechowicz, nie do końca tak, ponieważ zainteresowanie zdrową żywnością od dłuższego czasu krążyło wokół nas i tak naprawdę tłoczenie oleju na zimno rozpoczęło się od przygotowania do rozszerzania diety naszej starszej córki i wtedy szukałam po prostu produktów o dobrej jakości, dobrym pochodzeniu, szczególnie zależało nam, żeby to produkt polski, bez konserwantów i niepotrzebnych dodatków. I wtedy zaczęliśmy się interesować tłoczeniem oleju. Mąż właśnie zakupił pierwszą maszynkę.
9: Ale dlaczego akurat olej, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego?
10: Bo to jest produkt dość deficytowy u nas na polskim rynku. Biorąc pod uwagę, żeby olej nie był zanieczyszczony, rafinowany i nie posiadał nawet chociażby metali ciężkich, których nie jesteśmy w stanie ocenić przy spożywaniu z produktów olejowych, na przykład z samego marketu. A my tłocząc sami olej wiemy, jaki jest skład i skąd pochodzą ziarna.
9: Czy to było na początek taka maszyna do domowego użytku, do tłoczenia oleju?
11: Tak, dokładnie. Zaczynaliśmy od pierwszych takich pras dosyć tanich, tak? Gdzieś tam w okolicach 1000 złotych, które można postawić sobie w kuchni przydomowej. Ale z biegiem czasu, wiadomo, jak już znajomi zaczęli się trochę interesować tym, co na co dzień robimy, zaczęli też próbować nasze wyroby, to też zainteresowanie wzrosło wśród nich przez to i zaczęliśmy troszkę więcej tłoczyć. Więc te maszyny trzeba było zmieniać, tak? One też dosyć szybko się zużywały. Jakość pras mniejszych jest dużo gorsza, tak? Jeżeli tutaj już wchodzimy w trochę większej ilości tłoczenia.
9: A jeżeli chodzi o same oleje, to co, składniki najpierw szukaliście w internecie, z czego tu można wytłoczyć olej?
11: Tak, początkowo tutaj sprawdzaliśmy właściwości, tak, olei, które by były, że tak powiem, najlepsze do rozszerzania diety dla córki i stopniowo zwiększaliśmy asortyment. Mamy też trochę własnego pola, więc zaczęliśmy uprawy swoje własne, testowanie tego wszystkiego, no i tak powoli, powoli zaczęło to wszystko się rozwijać.
9: Ale cały czas mówicie, że to z uwagi na dietę córki, to dlaczego?
10: Wzięło to się z tego, ponieważ w naszym codziennym odżywianiu ważne jest dostarczenie wartościowych tłuszczy i małe dziecko, przy którym rozszerzamy dietę, ważne jest dostarczenie chociażby kwasów omega-3, które są ważne, potrzebne nam do rozwoju mózgu. Mogę tutaj przykład dać na oleju lnianym, którym właśnie był pierwszym podstawowym naszym olejem. Zawiera on dużo związków kwasów omega-3 oraz wspomaga fajnie trawienie, więc u dzieci, jak wiadomo, często są jakieś problemy brzuszkowe, ale mimo tego, że to jest substancja oleista, a olej lniany ma takie właściwości wspomagające trawienie i
9: jest zdrowy.
10: Tak.
9: Czy to jest tak, że tłoczycie ze wszystkiego, z czego się da?
10: Nie, tłoczymy z takich ziaren, które wiemy, że mogą wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie. Więc to nie są przypadkowe ziarna. Ziarna dobieramy pod względem właściwości. W zależności kto, jakie ma potrzeby i niedobory, to wtedy polecamy dany olej.
9: Ale z tego, co widziałem, tu lubicie eksperymentować i zauważyłem coś takiego jak olej czarnodynia.
11: Łukasz Sobechowicz. Tak, zgadza się. Tutaj to jest nasz taki produkt, że tak powiem, autorski, który w połączeniu nasion czarnuszki, jak i dyni ma bardziej przystępny smak chociażby dla dzieci, tak? To jest głównie podwalory smakowe dla dzieci był stworzony, a właściwości ma naprawdę bardzo wysokie prozdrowotne, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o odrobaczanie chociażby dzieci, czy te wspomaganie odporności, jeżeli chodzi o czarnuszkę samą jako olej. Więc to jest taki miks dwóch olei, który dzięki swoim właściwościom, jak i walorom smakowym jest przyjemny do spożycia.
9: A kto jest u was tym głównym recepturzystą czy kompozytorem tych smaków?
11: To myślę, że tutaj testowaliśmy wiele tych olei na dzieciach, tak? Więc to od nich się zaczęło w sumie i wszystko na nich sprawdzamy te walory smakowe, tak?
9: Ale to zabrzmiało, bo to wygląda tak, że choć dziecko masz spróbuj łyżeczkę. Słuchajcie, odnotowałem, że ma wysypkę. Dobra, to nie robimy dalej, to tak wygląda.
11: To w ten sposób tak nie wygląda, ale przez to, że to się zaczęło w sumie od dzieci, to tak, że tak powiem, chcemy, żeby też miały w tym udział, tak? Swój jakiś w tym całym procesie tego tworzenia tych naszych autorskich produktów, tak?
9: To ile wam zajęło czasu, żeby dojść już do takiej perfekcji, że ten olej wychodzi z maszyny taki, jaki powinien wyjść?
10: Ciężko jest tak dokładnie określić, ponieważ to naprawdę było dużo prób. Przy tłoczeniu właśnie takim oleju na zimno musimy zachować odpowiednią temperaturę, szybkość, z jaką ma obracać się ślimak, który wytłacza ten olej, więc to nie jesteśmy tak w stanie dokładnie określić, ale wbrew pozorom to nie zajmuje na przykład jednego, dwóch dni, żeby wytłoczyć sobie jeden olej, tylko chcąc zrobić dobry produkt, naprawdę trzeba poświęcić do tego czasu.
9: Czyli jaka ta temperatura musi być?
10: Maksymalnie do 38 stopni, ale my tłoczymy nawet w niższych, w zależności właśnie od ziarna. Jedne są bardziej miękkie, drugie są twardsze i trzeba na bieżąco ustawiać prasę ślimakową, aby wydobyć to właśnie, co jest najcenniejsze w ziarnach oleistych.
9: A bywa tak, że zamawiacie oliwki i wytłaczacie oliwę z oliwek?
10: Nie, z oliwek w ogóle nie tłoczymy.
9: Własne polskie produkty?
10: Dokładnie, na tym się skupiamy.
9: Produkty do tego, aby wytłoczyć własny olej, sami uprawiacie, czy kupujecie półprodukty?
10: Część produktów mamy kupionych, część ziaren jest naszych, chociażby rzepak, dynia, ostropec i złoty len. Czarnuszka nie pochodzi z Polski, bo już na podstawie doświadczenia wiemy, że ten olej tłoczony z czarnuszki polskiej nie ma aż tylu właściwości zdrowotnych i ma inne całkiem walory smakowe, więc tutaj jest to jedyny olej, który nie jest z naszych ziaren, ale jest przebadany pod względem metali ciężkich i pleśni.
9: Czyli jednak te produkty dobieracie takie, żeby były jak najbardziej zdrowe cały czas?
10: Tak, jak najbardziej. To właśnie chcemy, żeby było naszą charakterystyczną cechą, że jednak stawiamy na jakość, że produkty są dobre i nie boimy się właśnie dać dzieciom czy innym osobom, które potrzebują jakiegoś wsparcia.
9: A jeszcze wrócę do tych testów, bo zdarzało się, że wyszedł olej nie taki, jaki trzeba i trzeba było pozbyć się go.
11: No tak, dokładnie. To się wbrew pozorom dosyć często zdarza, bo wydaje się, że maszyna wytłoczy i nie trzeba jej nadzorować, kontrolować, tak? Ale czasami w niespodziewanym momencie ona potrafi, no jak to sprzęt, tak? Też zawieść i ta temperatura na przykład nam wzrośnie. Dlatego też, no już mamy ten proces tak dosyć dobrze opanowany, żeby tą temperaturę okresowo chociażby sprawdzać. Tak samo każde nasiono potrzebuje innego docisku, chociażby tutaj ślimaka, tak? Który ten olej nam wytwarza. Więc też to, jeżeli źle ustawimy na początku, to po prostu może się zemścić, tak? W kolejnych tutaj etapach produkcji.
9: To, żeby litr oleju wytworzyć, to ile trzeba na przykład, nie wiem, rzepaku zużyć?
11: To tutaj, że tak powiem, to na pewno pewno...
9: Albo może inaczej, co jest najbardziej wydajne, jeżeli chodzi o później efekt końcowy, czyli z czego można najwięcej oleju uzyskać?
11: To tutaj na pewno w pierwszej kolejności to jest rzepak, tak, o którym wspomniałeś, bo tutaj wracając jeszcze do tego wcześniejszego pytania, może połączę to w jedno. Na ilość oleju wpływ ma chociażby to, jaką ma wilgotność nasienie, tak? W jakiej temperaturze pomieszczenia tłoczymy, jaką temperaturę ma chociażby same nasienie, które przynieśliśmy. Jeżeli ono będzie gdzieś tam w niskich temperaturach, blisko tam zera, tak, to na pewno wydajność będzie też dużo, dużo mniejsza. Gorzej to będzie współpracowało z prasą, tak? Ale tak średnio przyjmujemy, bo tutaj też musimy ten olej później odsedymentować, tak? On musi ten proces swój odstania przed rozlaniem do butelek przebyć. Więc średnio z 1 kg wychodzi około 300 ml chociażby oleju, tak? 300-350 w tych zależnościach, tak? My też nie staramy się tutaj, bo już testowaliśmy różne rzeczy. Da się rzeczywiście ilościowo dużo więcej wycisnąć, tak? Ale to trzeba po prostu na czymś stracić, tak? Trzeba stracić na jakości, a nam na tym nie zależy. My chcemy mieć jakość stałą, jakość chcemy mieć, że tak powiem, taką, którą byśmy sami chcieli spożywać, tak? Po prostu taką, jaką chcemy spożywać, więc już mamy to opanowane, w jaki sposób to tłoczyć po prostu na taką rzemieślniczą produkcję, tak?
9: W momencie, kiedy ten olej już się wytłoczy, to on wymaga jeszcze dodatkowej filtracji?
11: Tutaj filtracją jedyna, jaka jest, to też nie można tak typowo nazwać, ale to jest sedymentacja, czyli proces odstania oleju, gdzie wszystkie elementy, które podczas tłoczenia staną się taką zawiesiną, one opadną podczas kilkugodzinnego procesu odstania na dno. Wtedy zlewamy to, co jest czyste, już do butelek. Chociaż nie każdy olej też w 100% da się tą metodą rozlać w taki sposób, żeby był czysty, chociażby czarnuszka, mimo wszystko osad jakiś tam będzie, ona sedymentuje się dość długo, a przez to, że się długo sedymentuje, no to też my nie chcemy też dla klienta od razu oddawać, tak, tego złego produktu.
9: A ile tak naprawdę wam zajęło to dojście do perfekcji już, żeby ten olej wychodził taki, jaki jest, bo początki wiadomo, zawsze są trudne, bo dopiero się uczymy, więc kiedy już doszliście do tego momentu, że ten olej już za każdym razem praktycznie wychodził?
10: Tak naprawdę, całościowo patrząc na ten okres, od kiedy zaczęliśmy się interesować olejami, minęło 5 lat i tak właśnie jak wcześniej mąż wspominał, kupowaliśmy kolejne maszyny i teraz, gdy już mamy takie, na których jesteśmy w stanie lepiej kontrolować cały proces, chociażby temperatury, no to myślę, że tak 2 lata ponad, żeby tak robić to już profesjonalnie, tak jak należy z zachowaniu wartości zdrowotnych, to myślę, że taki okres na pewno minął.
9: To ile czasu pracowaliście na tych amatorskich maszynach, żeby w końcu stwierdzić, że trzeba w coś innego zainwestować?
11: To był czas dosyć długi, bo zaczęliśmy pierwsze maszyny kupować gdzieś tam w 2021 roku. W sumie te 3 lata, zanim to, że tak powiem, doszliśmy do wniosku, że tutaj już coraz więcej znajomych chciałoby skorzystać z naszych olei. No i wtedy zaczęliśmy właśnie zmieniać już tą naszą maszynownię, że tak powiem.
9: Czyli pierwsi klienci to znajomi, którzy w kolejce się w pewnym momencie zaczęli ustawiać i stwierdziliście, dobra, nie wyrabiamy, trzeba w większej ilości produkować i iść na rynek i w komercję wchodzić.
11: Tak, dokładnie, chociaż to nie jest też taka typowa komercja, bo my staramy się na ten moment, no i myślę, że to taki mamy plan, żeby ten produkt stał się takim naszym lokalnym produktem, rzemieślniczym, tak, spotykanym tutaj u nas lokalnie chociażby.
9: Czyli jednak nie ilość, a jakość.
11: A jakość, dokładnie. Tutaj to nas interesuje i tego chcemy się trzymać. Nie chcemy tego w jakiś sposób zaburzać. Taki mamy plan na to. Uświadamiać teraz tylko bardziej ludzi, tak, pod tym kątem zdrowotnym.
9: Że taki olej jest zdrowy.
11: Dokładnie.
10: Chciałabym jedynie zachęcić do zapoznania się z tematem olei zimnotłoczonych, bo...
9: Te zimnotłoczone są zdrowsze.
10: Tak, oczywiście, bo one mają wtedy zachowane właściwości zdrowotne, nasion, z których tłuczymy olej. No i sami się o tym przekonaliśmy, chociażby w walce z alergiami, czy jakimiś problemami skórnymi, czy wzmacnianiem odporności u dzieci.
9: Z czego tłoczycie?
10: Tłoczymy z rzepaku, lnu złocistego, ostropestu, konopi, lnianki siewnej, dyni, wiesiołka i orzecha włoskiego.
9: Czyli sporo. I zamierzacie jeszcze rozszerzyć o coś?
10: Zobaczymy, jak z czasem to się wszystko potoczy. Na pewno byśmy coraz chcieli jakiś nowy produkt wprowadzać na rynek.
9: Czarnodynia jakoś tam wam wyszła, więc musieliście najpierw stworzyć trochę takie laboratorium, żeby poćwiczyć, czy to będzie dobre, czy nie. Dużo już takich testów zrobiliście i może można spodziewać się, że jeszcze jakieś oleje zmieszacie?
11: Myślę, że tak, bo zapotrzebowanie rynku w tym kierunku jest dosyć duże, tak? Pod kątem takich mieszanek prozdrowotnych. Na pewno to ułatwia tak trochę ludziom wybór, jak ma kupić dwa, to tutaj taki miks jest taki na początek chociażby no ciekawszy na spróbowanie, tak? Czy będzie odpowiadał. Więc myślimy tak, cały czas o tym, żeby kombinować w tym zakresie, ale to jeszcze czas pokaże, tak? Zobaczymy, jak to z biegiem najbliższych miesięcy się będzie układało.
9: W Kościeniewiczach mieszkacie, produkujecie sobie ten olej w tych ilościach takich rzemieślniczych, natomiast to wygląda tak, że maszynę wystawiasz rano na podwórko albo wystawiacie i krzyczycie: świeży olej sprzedam, i cała wieś Kościeniewicze zbiega się i zaczynają kupować ten olej. Jak to jest?
10: No nie, aż tak to nie wygląda. Wiadomo, tak, możemy nad tym pomyśleć. Działam teraz na podstawie rolniczego handlu detalicznego, więc mamy spełnione wszystkie normy zgodnie z sanepidem, więc ta działalność jest jak najbardziej udokumentowana, a olej tłuczymy po prostu na zamówienie, gdy zbieramy.
9: Czyli potrzebne są pozwolenia?
10: Tak, oczywiście. To jest wszystko wymagane, zgodnie z przepisami wszystko prowadzimy.
9: Myślałem, że to tak po cichu, jak partyzant.
10: No nie.
11: No nie, nie, nie, tak nie, nie powinno się robić, tak, chociażby.
9: Nie, no wiemy, co wolno, a czego nie. A jeżeli chodzi o samą nazwę, bo nazwę wymyśliliście swojej tłoczarni, kto wymyślił logo, kto wymyślił samą nazwę?
11: Nazwę, wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, wymyśliłem ja, a logiem tutaj takim typowo wizualnym aspektem to żona bardziej się zajęła.
9: Czy poszliście w taką prostotę, która jest niebywale teraz popularna?
10: Tak, dokładnie. Ja chciałam właśnie stworzyć takie logo trochę też z przykazem i nasze logo jest, po prostu zawiera dłoń i kropelkę oleju, więc cały ten proces przechodzi przez nasze ręce i dzięki temu wiemy, co tworzymy i z czego są nasze oleje zrobione.
9: Czyli nie macie hurtowni, na razie w małych ilościach, chyba że coś się zmieni i pójdziecie w dużą tłocznię, aczkolwiek chyba nie o to wam chodzi.
10: No nie, nie o to nam chodzi, więc raczej tłoczenie olejów na bieżąco, żeby były świeże i jak najbardziej naturalne.
9: Czy wasz produkt już dostał jakąś nagrodę?
11: Tak, pojawiamy się regularnie na okolicznych jarmarkach, chociażby tutaj takie lokalne nagrody głównie, chociaż też bywaliśmy w większych miastach typu Siedlce, Lublin. Na ten moment takie z tych jarmarków głównie, tak, nagrody takie jako wystawcy.
9: Rozumiem, że ten rynek musieliście zweryfikować, żeby wejść w branżę taką olejową i sprawdzić, jak wygląda działalność konkurencji pod tym względem, zwłaszcza tutaj w powiecie bialskim. Macie dużą konkurencję, czy jednak jesteście tymi niszowymi producentami?
10: Z tego, co wiemy, to raczej na pewno jesteśmy niszowymi, bo my stawiamy właśnie na jakość i to, żeby olej zachował właściwości zdrowotne, więc to tłuczenie w niskiej temperaturze i zachowanie całego szlaku procesu produkcji u nas jest zachowane i z tego, co wiemy, pozostali producenci nie zachowują chociażby tego, żeby mieć olej w ciemnych butelkach, które chronią nas przed utratą właściwości zdrowotnych i dodatkowym utlenianiem oleju.
9: Tu jest chyba bardzo fajnie, bo raczej receptury nie można pomylić. Wsypuje ziarno i ma olej wyjść.
11: Tak by się wydawało, że tak jest. Tylko, że no, ten proces jest dosyć długi, tak? Bo tutaj ziarno samo też powinno być odpowiedniej wilgotności, chociażby czystości, więc ten proces zaczyna się dużo wcześniej niż same wsypanie ziarna. No i to po kolei, więc wydawałoby się, że ta maszyna wszystko zrobi, ale jednak, jak już mówiłem wcześniej, też są aspekty techniczne, które możemy nie zawsze przewidzieć. Więc...
9: To kto stoi z tą butelką i nalewa do tej butelki, a kto korkuje?
10: Różnie, na zmianę. Ja naklejam etykiety.

0: przychodzą dosyć często, czy mamy dany olej, no ale niestety nie zawsze on jest, bo tłoczymy na bieżąco, więc to nie jest tak, że każdy olej zawsze dostanie się od ręki.
1: No bo niektóry jest sezonowy.
0: W sumie nie do końca, jeżeli dobrze się przechowuje ziarna, to jesteśmy w stanie go tłoczyć cały czas na bieżąco.
1: Sołtys Kościeniewicz powinien wam odpalać działkę za promocję miejscowości.
0: No to musimy poruszyć ten temat.
1: Tutaj apel do sołtysa.
2: Tak, nie, tutaj akurat lokalna społeczność, w tym sołtys, wspiera, tak, nas jednak mimo wszystko. Pojawiamy się na tych lokalnych też dożynkach, chociażby gminy Piszczac, więc tutaj każdy stara się jak może nas wspierać w tej naszej działalności.
1: Myślę, że burmistrz Piszczaca, pan Kamil Korzuchowski, nas usłyszał, że tutaj tacy ludzie są i olej robią i mocno promują przez to waszą gminę. Dzięki za rozmowę, a rozmawiałem z pasjonatami tłoczenia olejów, tak? Różnych, przeróżnych.
0: Tak.
1: Na zimno.
0: Na zimno, świeżych, naturalnych.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Początkowo tłoczenie oleju przez Agatę i Łukasza było praktycznym pomysłem na przygotowywanie wartościowych i naturalnych produktów do codziennej diety. Z czasem przerodziło się to w prawdziwą pasję. Ich produktem rozpoznawalnym jest czarnodynia, olej z czarnuszki i plastek dyni. Warto go uprawiać ze względu na niskie ryzyko kontuzji, poprawę kondycji i redukcję stresu. Takie zalety ma slow jogging, który staje się coraz bardziej popularny w Białej Podlaskiej.
1: Slow jogging kojarzy mi się zawsze z tą powolnością. Na ile to jest aktywność fizyczna popularna w samej Białej Podlaskiej?
4: Grzegorz Różycki, między innymi instruktor slow joggingu. W Białej Podlaskiej slow jogging właściwie narodził się w Fundacji Wytwórnia Talentów. Pod koniec ubiegłego roku zrobiłem instruktora slow joggingu. Zacząłem pracować z grupą seniorek naszych tutaj fundacyjnych i zauważyłem, że po tych treningach mają dużo lepsze samopoczucie, dużo łatwiej im się wchodzi po schodach, dużo fajniej się czują, nie mają problemu z przebiegnięciem w truchcie slow joggingu nawet 2-3 kilometrów. Nie zauważają biegnąc tego czasu i dystansu. Ale rzeczywiście jeszcze w Białej slow jogging raczkuje, natomiast w najbliższych dniach czy miesiącach na pewno będę go rozwijał.
1: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby przerzucić się na instruktaż ze slow joggingu?
4: Od wielu lat biegam. Biegam dla siebie, biegam dla relaksu we własnym tempie. I zauważyłem, że ten bieg bardzo mnie relaksuje. W ubiegłym roku gdzieś całkiem oczywiście przypadkiem dotarły do mnie informacje odnośnie organizacji tego typu kursów. Najpierw animatora, później instruktora. Dodatkowo jeszcze zrobiłem kurs trenera Vital Academy, który jest związany jakby ze Slow Jogging Polska. I dostrzegłem od razu w tym walor tego spokoju, ale również poprawy kondycji. O dziwo, biegając wcześniej, nie angażowałem aż tak bardzo mięśni kor, pośladków, ud i łydek.
1: No właśnie o to miałem zapytać. Które mięśnie tutaj pracują?
4: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim mięśnie pośladków, które bardzo ładnie pracują. Mięśnie ud, mięśnie łydek, ale cały kor, całe plecy intensywnie bardzo pracują w trakcie slow joggingu. I daje to efekt, jakbyśmy rzeczywiście biegali szybkim tempem. Co ciekawe, jeżeli chodzimy, czyli maszerujemy spacerowo, spalamy jakieś 0,5 kilokalorii na kilometr, na kilogram masy ciała. Natomiast jeżeli biegniemy lub slowujemy, spalamy 1 kilokalorię na kilometr, na kilogram masy ciała. Więc niezależnie od tego, czy biegniemy szybciej, czy wolniej, spalamy taką samą ilość kilokalorii, czyli wydatek energetyczny jest taki sam. Czyli o 100% większy niż przy normalnym spacerowaniu.
1: To jeśli chodzi o slow jogging, zainteresowanie jest bardziej ze strony pań czy panów, a może to jest raczej zrównoważone?
4: W tej chwili moja ocena może się tylko jakby odnosić do tych osób, z którymi prowadzę zajęcia lub do osób, które pytają mnie o to. I tutaj w tym zakresie są to szczególnie kobiety, natomiast panowie również pytają mnie to zajęcia, kiedy będę jakby już otwierał kolejne grupy w Białej.
1: Czy te zajęcia różnią się dla tych początkujących, a dla tych bardziej zaawansowanych?
4: Właściwie nie różnią się.

0: Z tego względu, że osoba, która nie wytrzymuje jakby tempa, może po prostu przejść sobie do marszu i będziemy w tej samej prędkości pracować, czyli tak jakbyśmy wyszli teraz obaj na zewnątrz i chciałbyś posłować, czyli chciałbyś potruchtać, to ja bym szedł obok maszerując po prostu w marszu spacerowym, a ty byś pracował intensywnie obok.
1: Podstawowa informacja, czy do slow joggingu ważne jest to, jaki strój dobierzemy, jakie buty?
0: Jeśli chodzi o strój, to nie, to musi być jakby przystosowany do warunków panujących na zewnątrz, natomiast co do butów, warto jest, to też zalecają instruktorzy, aby zaopatrzyć się po prostu w buty z płaską, raczej miękką podeszwą, tak żeby nie miały podwyższenia na podbiciu. Czyli żeby nie było tej różnicy między palcami a piętą. Jest to o tyle istotne, ponieważ funkcjonują zasady w slow joggingu, między innymi, która mówi, że lądujemy na śródstopiu i wykańczamy ruch piętą. Dlaczego lądujemy na śródstopiu? Bo wtedy nie przeciążamy stawów. Mamy tą taką naturalną amortyzację stopy i optymalizuje to biomechanikę.
1: I cały czas trzeba o tym pamiętać.
0: Tak, i tego się uczymy na zajęciach, żeby tą technikę wyrobić, a później doskonalić.
1: Czyli uczycie się na początku chodzić, tak żeby to było zdrowe dla naszych stóp.
0: Tak, tak, są takie podstawy slow joggingu, które między innymi, poza oczywiście tym lądowaniem na śródstopiu, jest podstawowa niko-niko, to jest takie japońskie stwierdzenie z uśmiechem, czyli biegamy nie powodując zadyszki, abyśmy mogli swobodnie rozmawiać na przykład współ osobą, z którą sobie się przemieszczamy. I również ważna jest pozycja biegowa, czyli naturalne wychylenie ciała do przodu. Pozwala ona na płynny, taki lekki bieg. Kolejnym jakby punktem jest kadencja kroków. Optymalnie jest to 180 kroków na minutę.
1: Czyli trzeba liczyć?
0: Tak, ja używam na swoich zajęciach metronomu. Możemy oczywiście policzyć, przez 15 sekund przeliczymy 45 kroków, to w sumie jak połączymy, da nam 180. Natomiast mówię, my używamy często, można użyć aplikacji w telefonie i używać metronomu, który jakby wskazuje nam ilość tych kroków.
1: Taki metronom, jak używają perkusiści w zespołach.
0: Wiesz co, nie wiem, jaki używają perkusiści, ale pewnie to chodzi o muzyczny metronom do wyznaczania tego rytmu. Ta kadencja zapewnia nam optymalny rytm biegu, natomiast to też już z praktyki wiem, że nie od razu wejdziemy na kadencję 180 kroków. Jest to wbrew pozorom dość dużo.
1: Jaka jest ta rozpiętość wiekowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie slow joggingiem?
0: W tej chwili raczej osoby, powiedzmy, 40+.
1: Czyli młode.
0: Czyli młode, naturalnie. Chociaż widzę też jakby potencjał w szkole, jeśli chodzi o osoby z nadwagą, które nie mogą biegać, które nie lubią biegać, a które w doskonały sposób mogą właśnie poprawić swoją kondycję, swoje zdrowie, samopoczucie poprzez slow jogging. Co jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o te podstawy, to jest oddech. Spokojny, naturalny oddech, który wspiera efektywność biegu, a dodatkowo relaksuje organizm.
1: To jest podobno bardzo ważne w każdym sporcie, równowaga oddechu, czyli ten oddech trzeba ćwiczyć, żeby później mniej się męczyć.
0: Tak, natomiast w slow joggingu właśnie ten niko-niko i taki naturalny oddech sprowadza się do tego, że tak naprawdę nie kontrolujemy oddechu. On w rytmie tego biegu będzie się sam jakby kontrolował. I to jest fajne, ponieważ w rytmie my też wyłączamy troszeczkę umysł. Jesteśmy na takim innym flow.
1: To jeszcze powinno paść pytanie, którego na początku nie zadałem. Skąd slow jogging wziął się?
0: Slow jogging pochodzi z Japonii. Opracował go i usystematyzował profesor Hiroaki Tanaka z Japonii, który przez kilkadziesiąt lat badał różne systemy biegowe. Profesor Tanaka opracował technikę biegu umiarkowanego, który jest bezpieczny, prozdrowotny, który nie obciąża stawów, który dzięki temu, że biegamy w strefie tlenowej, bardzo ładnie spala tłuszcz, jest dostępny dla każdego, w każdej chwili. W 2009 roku publicznie wystąpił z tym projektem w Japonii i od tamtej pory zyskało aprobatę i zostało włączone do systemu zdrowotnego japońskiego. W 2013 był po raz pierwszy w Polsce, a w 2017 powstało stowarzyszenie Slow Joggingu Polska pod patronatem jakby japońskiej tej federacji.
1: I rozumiem, że teraz, żeby być takim instruktorem, to jest niewiele szkół, które wydają certyfikaty instruktorom.
0: W Polsce jest tylko jedna taka właściwie placówka szkoleniowa. Jest to stowarzyszenie Slow Jogging Polska, pod której patronatem między innymi funkcjonuje Vital Academy, która dodatkowo przy współpracy z Anią Ryczek dołożyła troszeczkę oddechu z systemu butejki i w polskim systemie slow joggingu wprowadzono po prostu troszeczkę takich jeszcze dodatkowych zmian związanych właśnie z oddechem funkcjonalnym, czego również uczymy się na treningach slow joggingu.
1: Czy jeśli chodzi o slow jogging, są w Polsce organizowane takie większe eventy właśnie związane z tą aktywnością?
0: Tak, jest kilka takich eventów w Polsce. Są to cykliczne, coroczne eventy.
1: Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie. Te osoby, które by akurat tą formą aktywności były zainteresowane, gdzie mogą szukać informacji, gdzie organizujecie zapisy?
0: Informacji odnośnie obecnych treningów proponuję szukać na naszych stronach facebookowych, na Fundacja Wytwórnia Talentów, czy na moim bezpośrednim profilu Grzegorz Różycki, również na Facebooku. Natomiast na pewno w najbliższym czasie, z uwagi na to, że będę i na konferencji poświęconej Nordic Walking i w maju będziemy organizowali event slow joggingowy w Białej przy AWF-ie bialskim, to również w tym miejscu będzie można zasięgnąć opinii i uzyskać informacje o zapisach.
1: Grzegorz Różycki, instruktor slow joggingu i nie tylko, ale właśnie o tej formie aktywności fizycznej opowiedział i dlaczego warto ją uprawiać. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Biega od 10 roku życia. Uwielbia sztangi, rower, siłownię, należy do klubu strzeleckiego i jeszcze jest mamą trójki dzieci. Z Bielczanką Anną Najdychor rozmawia Arek Michlewicz.
2: Jesteś nałogową biegaczką, dobrze mówię?
3: Cześć, nazywam się Anna Najdychor, można tak powiedzieć.
2: Kiedy pisaliśmy, tak wymienialiśmy się na Messengerze informacjami i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, żeby zaprosić cię do rozmowy. Napisałeś, dlaczego ja? Wiesz, że ja takie pytanie to bardzo często słyszę.
3: No to dlaczego ja?
2: Bo właśnie jesteś pozytywnie zakręcona, a takich osób nam potrzeba i z takimi osobami najlepiej się rozmawia. To tak, biegasz, ale oprócz tego przyznałaś się do tego, że masz ADHD, bo jeszcze sztangi, rower, siłownia i jeszcze do tego, czy przed chwilą wróciłaś ze strzelnic?
3: Tak, trenuję w klubie strzeleckim. Tak mi się to spodobało, że zapisałam się do klubu. Było to takie spontaniczne, ale nie żałuję, bo po prostu to jest coś niesamowitego. Polecam wszystkim.
2: A kiedy spróbowałaś?
3: 6 marca było Dzień Inspiracji Społecznych i tam właśnie ten klub strzelecki się prezentował na stoisku naprzeciwko klubu biegacza Biała Biega. No i tak się zdarzyło, że popatrzyłam, pomacałam, co tam mieli na stoisku i za 2 dni pojawiłam się u nich w strzelnicy.
2: I poczułaś moc broni. Dobrze, ale wracamy do tego biegania, bo jesteś też członkinią klubu biegacza Biała Biega, ale w ogóle ta pasja do biegania kiedy w tobie się zrodziła?
3: Nie pamiętam, bo to było tak dawno temu. Ja po prostu biegam od zawsze. Nie pamiętam. Już byłam w szkole podstawowej, na WF-ie biegałam, później gdzieś na zawodach i w klubie sportowym. W sumie, no nie powiem, od około 10 roku życia.
2: Czyli rozumiem, że do szkoły też biegałaś, a nie chodziłaś?
3: No zależy. Jak miałam szkołę dość daleko w mieście, to jeździłam autobusem.
2: Tutaj też w tej informacji wyczytałem, że jesteś bardzo, bardzo, ale to bardzo aktywną osobą. Czyli tak, od 9 do 19 potrafisz pracować, po pracy jeszcze pójść pobiegać, a nie wiem, co tam jeszcze po bieganiu. Więc takie pytanie, co robisz w wolnych chwilach? Czy w ogóle takie masz?
3: Cały czas coś robię. Jak mam wolną chwilę, to właśnie albo gdzieś wychodzę biegać, albo na siłownię, albo na zajęcia.
2: Czyli oddajesz się jednak pasją.
3: Tak. No uwielbiam to, ja się dużo lepiej czuję.
2: W klubie biegacza Biała Biega jesteś zapewne od samego początku.
3: To znaczy nie jestem od początku, tylko znam ludzi, którzy w tym klubie byli, są. Spotykaliśmy się na zawodach, a przystąpiłam później. Także znaliśmy się dużo wcześniej, a przystąpiłam do klubu biegacza później.
2: I z tego co wiem jeszcze biegasz maratony.
3: Półmaratony.
2: Półmaratony jednak.
3: Półmaratony się zdarzały, maraton chcę przebiec. Jednak to jest dłuższe przygotowanie.
2: Czy do każdego takiego półmaratonu przygotowujesz się specjalnie?
3: To znaczy treningi, które dotychczas robię, około 10-kilometrowe, czasem 12-15, są wystarczające. Muszę to pogodzić też z bycia mamą, bo jestem mamą trójki dzieci, więc nie zawsze mam czas przygotować się tak dobrze do półmaratonu, tym bardziej do maratonu, dlatego jest to wyzwanie, żeby znaleźć czas, żeby pobiegać te 20 kilometrów, te 30 na treningu.
2: Czyli jeszcze trójka dzieci. Słuchaj, no nudy nie lubisz się nudzić chyba.
3: Nie lubię. Ja, tak jak wspomniałeś, mam ADHD i ja cały czas muszę coś robić i dużo mówić i działać.
2: No dobrze, rozumiem, że musisz być też trochę menadżerką, bo żeby zarządzać tym czasem tak sprawnie, żeby na wszystko znaleźć czas, no to trzeba być trochę menadżerem. To rozumiem, że wszystko w Excelu sobie rozpisujesz.
3: Nie, planuję kilka dni do przodu. Może nie tak dużo do przodu, bo jako mama to ciężko zaplanować, ale kilka dni do przodu i lubię mieć tak dopięte, że coś sobie postanowię, że idę w tym dniu, przygotuję się w tym dniu, nie wiem, na zajęcia, na bieganie, to po prostu muszę to zrobić. I mnie frustruje to, że jak mi się tego nie uda, tak? Bo różne są sytuacje w życiu. Ale tak, staram się planować, bo jakoś łatwiej wtedy się funkcjonuje.
2: Co ciebie kręci w bieganiu?
3: Wszystko. Poczucie takiej wolności, takiego wyładowania emocji, jak jestem zła, coś mnie zdenerwuje, coś mnie męczy psychicznie, to odpoczywam i to mi pomaga rozwiązać też różne sytuacje, jakieś nawet trudne, które mam w życiu. Jest mi wtedy łatwiej podejść do danej sytuacji pod innym kątem. Może dlatego, że wytwarzają się te hormony endorfiny i dopamina, serotonina i one jakoś tak wpływają, że można spojrzeć na różne sytuacje pod innym kątem. Mózg się dotlenia.
2: Chcesz głośno powiedzieć, że jesteś uzależniona od endorfin?
3: Tak, no bo to taki naturalny antydepresant, jakby nie patrzeć. Tak, jestem. Uwielbiam to uczucie po bieganiu.
2: Czyli ty czujesz to, co czuję motocyklista jadąc na motocyklu. Czyli też czuję wolność, te zapachy, które do niego dolatują.
3: O, widzisz, jak trafiłeś w punkt. Właśnie dzisiaj się umówiłam z moim bratem na jazdę motocyklem. Dzisiaj akurat z nim pisałam i się umówiliśmy pojeździć motocyklem, także...
2: Kierujesz czy jako plecaczek?
3: Nie, jako plecaczek. Nie, nie, nie, jako kieruję. Chociaż bym chciała, nigdy nic nie wiadomo.
2: Próbowałaś?
3: No, może po podwórku.
2: Nie wykluczasz, że będziesz jeździć motocyklem?
3: Ja nic w życiu nie wykluczam. Ja, tak jakbyś mnie zapytał, czy ja będę strzelać, to w życiu bym nie powiedziała, że będę strzelać i będę się uczyć strzelania. Także pozdrawiam mojego instruktora cierpliwego, cudnego.
2: Rozumiem, że teraz jesteś w fazie robienia patentu strzeleckiego, a potem no to już dalej pójdzie.
3: Tak, już czytam, uczę się o ustawie o broni i amunicji w pracy, czasem w wolnej chwili. Także tak, tak, chcę to zrobić i jakoś, no mam na to parcie, no.
2: Będziesz czynnym zawodnikiem klubu strzeleckiego.
3: Tak, będę startować w zawodach, tutaj żeby mieć licencję, to też trzeba wystartować w zawodach, do tego dążę.
2: To teraz jeszcze te inne dyscypliny, które uprawiasz, opowiedz o nich trochę. Sztanga na przykład.
3: Chodzę na zajęcia ze sztang. Kiedyś już chodziłam, to lat temu, 15, też trenowałam te sztangi, teraz do nich wróciłam. Bardzo lubię ten sport. Chodzę na siłownię i tam też oczywiście sztangi. Są to zajęcia siłowe. Wiadomo, zaczynamy od takich ciężarów mniejszych, ale z czasem coraz bardziej, coraz więcej sobie zwiększamy ten ciężar. Intercycling to są zajęcia na rowerach prowadzone również na siłowni. Bardzo intensywne i takie wyczerpujące, ale tak fajnie kształtujące sylwetkę, bo też działają siłowo.
2: No ja wiem, że gdzieś tam w przerwie mówisz, dobra, poczekaj, tylko pójdę, zrobię martwe ciągi. RDL, co to jest?
3: Tak, RDL to jest rumuński martwy ciąg. To jest taki rodzaj martwego ciągu, tylko troszeczkę inaczej wygląda. Inaczej się go robi, działa na inne partie ciała, ale polecam, bardzo fajna rzecz.
2: Zrobimy sobie za chwilę przerwę, pójdziesz martwy ciąg zrobić i wracasz.
3: Tak. Wystarczy 3 serie, wiesz, tam po kilka powtórzeń, kilkadziesiąt kilo na sztandze i robota zrobiona.
2: Czy na takie biegania albo właśnie na siłownię chodzisz sama, czy zawsze bierzesz kogoś do towarzystwa, żeby wzajemnie siebie dopingować?
3: Wiesz co, jak mamy spotkanie z klubem, no to biegamy razem, wiadomo. Ale jeżeli takie pozaklubowe, to idę sama. Idę sama, ja mam swój rytm, ja biorę jedną słuchawkę do jednego ucha, żeby jednak wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie i biegnę sama, no bo właśnie ja mam taki swój rytm, takie swoje przemyślenia. Ja lubię tak skupić się sama na swoim bieganiu, na swoich jakichś takich myślach. Czasem biorę dzieci. Biorę dzieci na boisko, jak chodzę, to biorę dzieci. Oni zabierają ze sobą cały ekwipunek przez zabawki, miski, jedzenie, picie, koce. Rozkładają się na trawie i zaczynają jeść. Ja biegam, oni jedzą. Jak zjedzą już, to już zaczyna mi się trochę nudzić. No, a jeszcze zabieraliśmy czasem właśnie jabłka i obieraczkę. To im zajmowało czas, bo brali tę obieraczkę na kocu i bierali jabłka. Za ten czas już coś, co zajmuje im dużo czasu, żebym ja mogła pobiegać.
2: A potem z tych jabłek szarlotka powstawała.
3: Tak, w domu tak. Nie dochodziły do domu, bo zjadali na boisku. Czasem jest trudno, ale staram się mimo wszystko te pasje swoje spełniać, nawet choćbym miała te dzieci zabierać ze sobą. Bywało tak, że zabierałam ich, na przykład biegliśmy do parku Radziwiłłowskiego i ja biegłam, a oni jechali rowerem obok, cała trójka, albo na hulajnogach obok. No i tak ja dobiegałam do parku, oni po parku jeździli, ja biegałam po tym parku razem z nimi, no i wracaliśmy. Także też bywało tak.
2: Patrzę, oglądam ciebie, czy gdzieś kabelek nie wystaje, którym podłączasz się wieczorem do prądu, żeby naładować baterię.
3: Nie, ja wieczorem to już czasem padam, naprawdę. Po tych i zajęciach, i pracy to już tak, już wieczorem to już jestem zmęczona. Nie powiem, że nie, zwłaszcza gdy właśnie taka całodniowa opieka razem z dziećmi i obowiązki i jeszcze hobby. Także tak, bywają dni, że no padam wieczorem.
2: Przychodzisz, padasz twarzą na łóżko i zasypiasz.
3: Czasem nawet w ubraniu. Szczerze ci mówię, zasypiam czasem w ubraniu, bo były takie dni.
2: Czy twój dzień taki aktywny trwa od samego rana do późnego wieczora zawsze?
3: No wstaję rano, najczęściej po 6:00. Czasem się zdarza, że później, ale raczej to po 6:00. A kończy się, no wieczorem to bardzo późno, bo ja późno chodzę spać. Bo około 12:00 w nocy. Na przykład wczoraj 22:00 to ja sobie ćwiczyłam ogólnie dolną partię ciała, więc poszłam spać około 24:00, tak.
2: Czyli bywa tak jak w tej kultowej komedii, że na kolację jest śniadanie, żeby już rano nie tracić czasu na jego przygotowywanie.
3: Dokładnie. Śniadanie wieczorem szykuję na rano.
2: Czyli tak, to teraz już wyszło, że i biegasz, i siłownia, i strzelnica, i nawet teraz gdzieś tam pojawił się motocykl na horyzoncie. Powiem ci jeszcze, coś jest tam na horyzoncie?
3: Nie wiem, zimą łyżwy. Całą zimą to łyżwy.
2: To tutaj masz blisko.
3: Tak.
2: Czy oprócz tego, że realizujesz sobie na co dzień wszystkie pasje, to czy również masz pracę marzeń?
3: Pracę marzeń. Z wykształcenia jestem elektroradiologiem i to chyba to jest moja praca marzeń. Też tak w sumie spontanicznie poszłam na ten kierunek, ale okazało się, że nie wyobrażam sobie bez tego życia i chciałabym po prostu rozwijać się w tym kierunku.
2: A próbujesz gdzieś składać papiery?
3: Oczywiście, w wielu miejscach i w wielu szpitalach, także mam nadzieję, że uda się zdobyć to, co bym chciała robić, tak?
2: Czy to będzie szpital w Białej, czy to Siedlce, czy to nawet Lublin, to gdziekolwiek?
3: Jak najbardziej, ja mogę dojeżdżać.
2: A w to nie wątpię, bo z racji na twoją aktywność to i możesz dojeżdżać.
3: I dobiegać.
2: I dobiegać. Najdłuższy dystans, jaki udało ci się przebiec jednorazowo?
3: 30 kilometrów to było ultramaraton w Mielniku. Były różne dystanse, ja biegłam 30 kilometrów. To był taki krosowy bieg z pagórkami, z różnymi górkami przez kopalnię Kredy. Bardzo wymagający. Ja też tak spontanicznie się na niego zapisałam. Na co najfajniejsze, najśmieszniejsze. Później po biegu okazało się, że jestem w ciąży, także przebiegłam go będąc w ciąży. Fakt, że pod koniec mety już były różne rewolucje żołądkowe, ale to wiadomo, składałam na to, że coś zjadłam, coś wypiłam, ale później się okazało, że byłam w ciąży wtedy z córką.
2: Czy ja dobrze pamiętam, że też brałaś udział w Runmagedonie?
3: Brałam.
2: Dobrze kojarzę.
3: To był bieg z przeszkodami. No, trudny, wymagający też bieg. Taki wymagający takiej siły właśnie i w rękach, podciągania, no.
2: I lubisz to?
3: No, lubię, wszystko lubię. Ja lubię wszystko, co jest związane z aktywnością fizyczną. Chociaż nie wiem, na przykład na nartach nigdy nie jeździłam.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę. Nie miałam nigdy nart na nogach.
2: A wiesz, że jak spróbujesz, to już działa jak narkotyk.
3: No to widzisz, tak strzelać spróbowałam, no i od razu, kurde, od pierwszego strzału się zakochałam, tak samo może tu by było, ale nie było mi dane. Nie wiem, może to też jest związane z jakimś lękiem przed tymi wyciągami, jak to mnie troszeczkę jakoś stresuje.
2: Nie. Ale nie lęk wysokości.
3: Ciężko mi powiedzieć. Jakoś nie dotarłam jeszcze do tych gór, nie znalazłam osoby, która by mnie zabrała, nałożyłaby mi te narty, pokazała, jak to działa. No tak było.
2: Ale bo te góry tak trochę daleko są stąd.
3: No właśnie, kocham góry. Właśnie to jest jedna rzecz. Kocham góry. Chodzić po górach. Uwielbiam Bieszczady. Zwiedzać po prostu, wyjść rano, wracać wieczorem. Uwielbiam. Tylko, że to są pory roku. Wiosna, lato, jesień, piękna jesień. A zimą nie dotarłam, widzisz, w te góry.
2: Bieszczady są piękne, bo tak, są dzikie. Jeszcze wciąż.
3: Tak, uwielbiam. Bieszczady są cudowne.
2: Dobrze, co masz w planach? Bo twoje plany, widzę, że też chyba potrafią się bardzo często zmieniać.
3: Dalej będę robić to, co kocham. Do emerytury. I po emeryturze.
2: Masz takie marzenie, które byś chciała zrealizować jeszcze w tym roku? Stawiasz sobie zawsze na początku bądź pod koniec każdego roku cele na najbliższe miesiące?
3: Mam coś takiego, że jak się uprę, to muszę dokonać tego i tamtego. Także na pewno przebiegnę maraton. To już w klubie znajomemu powiedziałam, to już mi zaczął nawet trochę trenować i tam, bo on jest maratończykiem, także przygotowywać do przebiegnięcia. Już mi plan ustawił, przebiegniesz taki, taki, taki. A co plan, to tak jak ci, tak jak opowiadałeś, planem też jest zrobienie tego patentu, licencji. To jest jeszcze mój plan na najbliższe takie miesiące.
2: Nie jesteś tą osobą, która odpoczywa na urlopie nad brzegiem morza i leży na plaży zapewne. Albo nad brzegiem jeziora.
3: Nie jestem. I powiem ci, że nad morzem w życiu byłam dwa razy. Bo to, tak, ja pojadę, lubię sobie poleżeć, ale to jest czas jednego dnia. Mi się to po prostu nudzi. Fajny jest dźwięk morza, ten szum, ten relaks, ale jednak aktywności fizycznej brakuje. Musiałabym chyba brzegiem w poprzek biegać, to wtedy może jakoś to by mi bardziej pasowało, ale jednak bardziej takiej wędrówki, bardziej południe Polski jednak niż północ.
2: Nad jezioro ze znajomymi, słuchajcie, to wy sobie tu poleście, a ja przebiegnę się dookoła jeziora.
3: Tak, dokładnie. Tak mogłoby być.
2: Pływasz?
3: Pływam na basenie.
2: Czyli jeziorko też można by tak wpław?
3: Zdarzało się. Było to takie trochę ryzykowne, teraz bym tak nie zrobiła, ale tak, zdarzało się.
2: Ale z asekuracją, dlaczego nie?
3: No, było bez asekuracji.
2: To ryzykownie faktycznie.
3: No, było ryzykownie już teraz, że jako mama już bym teraz takich działań nie podjęła się.
2: Słuchaj, na bazie twoich doświadczeń z aktywnością fizyczną może powstanie w przyszłości poradnik. Ile dać z siebie?
3: Nie wiem, czy mam jakieś kompetencje na ten temat. czy ja wiem, czy poradnik. Ja po prostu robię, co lubię i...
2: Co ci tylko do głowy przyjdzie.
3: Tak, jak mi gra, tak robię i każdy uważa inaczej. Jeden lubi poleżeć, jeden lubi biegać raz w tygodniu, drugi codziennie. Ciężko taki poradnik napisać, bo każdy jest inny i nie dostosujemy takiego poradnika do każdej osoby.
2: Najbardziej energetyczna Anna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i może niektórzy wezmą przykład i też zaczną aż tak bardzo brać udział w aktywnościach fizycznych. Bardzo ci dziękuję.
3: Arku, dziękuję ci bardzo za rozmowę i pozdrawiam.
1: Aktywność fizyczna dla Anny Najdychor to sposób na życie. Nawet jeden z run Magedonów, czyli bieg z przeszkodami, ukończyła nie wiedząc, że jest w ciąży. Ich historia sięga lat 70. XX wieku z okresami sukcesów w najwyższych ligach i wielokrotnymi awansami. Mowa o drużynie piłkarzy ręcznych AZS AWF Biała Podlaska. O tym, jak było i jak jest, rozmawia Arek Michlewicz.
4: Mariusz Lichota, prezes AKPR AZS AWF Biała Podlaska.
2: Ja rozwinę ten skrót. Akademicki Klub Piłki Ręcznej. Dzisiaj chciałem porozmawiać nie tylko o tym, co przed klubem, lecz najpierw sięgnąć trochę do historii klubu. Jakie były początki? Czy te początki były trudne? Czy może duże wsparcie wtedy mieliście?
4: No, początki sekcji, bo rozmawiamy o sekcji piłki ręcznej w klubie sportowym AZS AWF. To są lata 70., początek działalności sekcji piłki ręcznej w klubie sportowym, sekcji piłki ręcznej mężczyzn. Zespół prowadzony wtedy w latach 70. przez nauczyciela Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, magistra Wojciecha Jankowskiego. On, można powiedzieć, był pierwszym trenerem, pierwszym jakby inicjatorem założenia sekcji piłki ręcznej w naszym klubie. Inny podział był wtedy, jeśli chodzi o poziomy rozgrywkowe i rozpoczęta działalność sekcji to była klasa okręgowa i był następnie awans do trzeciej ligi. Takie poziomy wtedy tutaj w tych latach obowiązywały. W roku 1975 nastąpiła zmiana na stanowisku trenera i został trenerem magister Józef Gryc, oczywiście również pracownik Zakładu Gier Zespołowych i konkretnie prowadził zajęcia z piłki ręcznej. Muszę się pochwalić, że miałem tą okazję być z Józefem Grycem, już w tej chwili mogę powiedzieć, starszym kolegą razem współpracować. Na NIEF jako pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, ale jako student pierwszego roku, bo miałem możliwość tą uczestniczenia w treningach z magistrem Józefem Grycem, trenerem sekcji piłki ręcznej. No niestety, jak lata te 70. to był trudny okres w organizacji wszystkiego, że tak powiem, działalności początkujących zespołów, początkujących sekcji i w Białej Podlaskiej, a szczególnie być może w małych miastach. Szczególnie w Białej Podlaskiej to zaczynało się tą działalność bardzo ciężko, dużo pracy trzeba było, nie było żadnego wsparcia finansowego. Jedyna tylko była uczelnia, która jakby się opiekowała tym klubem, z tą sekcją i innymi sekcjami, które również wtedy działały w klubie sportowym.
2: Z kompletowaniem drużyny nie było problemu?
4: Z kompletowaniem zespołu nie było problemu. Muszę powiedzieć, że studenci, którzy przychodzili na studia, zdawali do Białej Podlaskiej, a głównie to był jeden kierunek, wychowanie fizyczne, to byli bardzo sprawni. Byli bardzo sprawni i mogli występować i reprezentować, powiedzmy, klub w kilku dyscyplinach sportowych. Przykładowo

0: wiedzieć, ale była to decyzja pani dziekan Bekiesińskiej, że sekcja zostaje zawieszona. W tym roku, w 79 bodajże, jeszcze udało nam się grać w akademickich mistrzostwach Polski w Gorzowie i ja jako zawodnik wtedy klubu sportowego AZS-u miałem tą przyjemność być na tych mistrzostwach Polski. No i po powrocie z tych mistrzostw Polski okazało się, że sekcja jest zawieszona i nie będzie dalej prowadzona ta działalność. Jaka przyczyna była? Nie wiem.
1: I ponowne ożywienie klubu? Kiedy nastąpiło?
0: Ta reaktywacja nastąpiła w listopadzie 1986 roku. Sekcja została reaktywowana. Funkcję szkoleniowca objął Leszek Siejwa, trener Absolgeld Bialskiej naszej uczelni. Został zespół zgłoszony do rozgrywek międzywojewódzkich, tak zwana trzecia liga międzywojewódzka, prowadzony wtedy przez Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Lublinie i uczestniczył w rozgrywkach ligowych. I w sezonie 1990-91 akademicy wywalczyli pierwsze miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi i awansowali w turnieju barażowym. Najpierw do turnieju barażowego wyjście do drugiej ligi, a później i uzyskali w Lublinie historyczny awans do drugiej ligi. No i zaczęły się, można powiedzieć, pewne sukcesy, bo trzeba to tak nazwać, ale jednocześnie zaczęły się sprawy finansowe, które wraz z awansem, wraz z rozwojem tak jakby tej sekcji, no, potrzebowały innego wsparcia finansowego, żeby się utrzymać na pewnym poziomie i reprezentować coraz wyższy poziom rozgrywkowy w tej dyscyplinie.
1: Bo to się wiązało z dużą ilością wyjazdów.
0: No tak, te wyjazdy na początku były mniejsze, krótsze, że tak powiem, powiedzmy, to była druga liga, natomiast jednak to wyjazdy kosztowały. To były chyba największe koszty. Chyba na początku to duże wsparcie była uczelnia, bo uczelnia posiadała swój autokar, posiadała, więc tego, co pamiętam, co mi opowiadano, to jeździli nawet i jakąś Nyską. Także to były ciekawe wyjazdy, coś się psuło po drodze, coś się dymiło w środku.
1: Czyli jeden musiał być mechanikiem.
0: Jeden musiał być mechanikiem, no ale jakoś sobie chłopaki dawali radę. Także zawsze zdążyli na mecz dojechać i wrócić. W różnych to warunkach było. Na pewno nie były to warunki porównywalne do dzisiejszego dnia.
1: A jaki był taki najważniejszy etap w historii klubu?
0: Zanim może do etapu przejdę za chwilę, to warto tu wspomnieć o tych zawodnikach, którzy weszli do tej drugiej ligi, którzy to, prawda, rozpoczęli poziom rozgrywkowy taki, że hala nasza tutaj zaczęła się zapełniać. Twórcami sukcesu byli tacy zawodnicy jak obecny trener Sławomir Bodasiński, Marek Błaszczak, Wojciech Bracław, Andrzej Choroś, Andrzej Kolanko, Włodzimierz Sawko oraz trenujący Leszek Siejwa. Oni to rozpoczęli ten marsz w górę. No i przez trzy kolejne sezony zespół regularnie występował w lidze drugiej, także oswajał się tak jakby z tym poziomem, no jednak chyba brakowało czegoś więcej, bo zawsze się chce czegoś więcej, a studenci chętnie przychodzili na Bialską uczelnię, to była duża konkurencja w dostaniu się do AWF-u. Bardzo ważną datą historyczną w sekcji był dzień 1 lipca 1994 roku. I w tym dniu znana firma w całej Polsce, firma Polkres, na podstawie umowy zawartej z klubem zdecydowała się sponsorować drugoligowy zespół.
1: To już nieistniejąca firma.
0: No, firma nieistniejąca, chociaż to logo jeszcze się pojawia. No, podpisana została umowa na wsparcie i dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, bo w tym czasie tak się uczelnia nazywała, dr Jerzy Sadowski oraz współwłaściciel spółki cywilnej Polkres Edward Tomaszuk, Ryszard Śmieszko i Wiesław Szuba. Oni podpisali stosowne dokumenty mówiące o współpracy między firmą Polkres a sekcją piłki ręcznej w klubie sportowym AZS AWF. Właściwa ta współpraca między klubem a sponsorem i uczelnią w krótkim czasie zaowocowała największymi sukcesami w historii sekcji i gier zespołowych klubu sportowego AZS AWF. Sezon 94-95 i 97-98 bialscy szczypiorniści uczestniczyli w rozgrywkach drugiej ligi. Zespół stanowił taką mieszankę już doświadczonych zawodników i młodzieży, która przychodziła na studia. No to tak zawsze mamy do dnia dzisiejszego, że część zawodników już jest doświadczonych, część jest młodych, no i mają się od kogo, powiedzmy, uczyć i na kim się wzorować.
1: Zawsze młoda krew przydaje się w zespole.
0: Zawsze jest młoda krew, tak, przydaje się zdecydowanie w zespole, bo wnosi coś, prawda, jakąś inwencję własną, ale jednocześnie ona się uczy i powiedzmy po kilku latach, dwóch, trzech latach oni stanowią o trzonie zespołu tego głównego, bo rotacja jest u nas w zasadzie taka, że kończy się studia i zawodnicy odchodzą. My nie zostawiamy tutaj kogoś, ktoś, kto by po

0: zakończeniu studiów był na, powiedzmy, na jakimś takim kontrakcie zawodowym. No są, grają absolwenci, którzy zostali w Białej Podlaskiej, to jest naturalne, natomiast na dzień dzisiejszy przykładowo w zespole aktualnym, który gra w Lidze Centralnej, nie mamy nikogo, który by nie był związany z AWF-em. Mamy dwóch zawodników, którzy grają, to są zawodnicy absolwenci. Jeden jest licealistą jeszcze, jeden jest mieszkańcem Białej Podlaskiej, który jest od dawna, dawna, powiedzmy, z nami współpracuje, że tak powiem, na treningowo, a pozostali to są studenci. Trenerzy też byli studentami, są absolwentami, prawda, naszej uczelni. Także jesteśmy we własnym tutaj, powiedzmy, we własnej rodzinie cały czas. Jak wspomniałem, w tych latach uczestniczyli biarści czy porniści w drugiej lidze i to była taka mieszanka, młodość i doświadczenie.
1: Ale potem jednak drużyna poszła jeszcze bardziej do przodu.
0: Tak, poszła bardzo idzie do przodu drużyna, zmienił się trener, pierwszym trenerem został Jarosław Ciślikowski wspólnie z Leszkiem Siewą. W 1998 roku był historyczny awans do grona najlepszej siódemki w kraju. Z drugiej ligi awansowaliśmy do tej pierwszej ligi. No teraz inne poziomy są rozgrywkowe, inaczej się nazywają. I w 1998 roku zespół awansował do turnieju finałowego Pucharu Polski. I dzięki zabiegom Związku Piłki Ręcznej w Polsce i dzięki zabiegom naszych, powiedzmy, władz prezesa, trenerów, rektora w tej chwili wtedy, czy dyrektora, już nie pamiętam jak wtedy się nazywała funkcja, powiedzmy, szefa naszej uczelni, został przyznany przez Polski Związek Piłki Ręcznej finałowy turniej Pucharu Polski w Białej Podlaskiej. Było bardzo duże wydarzenie, zawody odbywały się 30-31 maja w hali sportowej, w tej jeszcze starej hali, która była zawsze zapełniona kibicami. No i to było wydarzenie na skalę krajową, można powiedzieć.
1: I w pierwszej lidze jak długo się utrzymała drużyna?
0: W pierwszej lidze drużyna się utrzymała sezon 1999, sezon 2000. Drużyna uplasowała się na 7. miejscu w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, czy tej pierwszej lidze. 2001-2002. W chwili nie pamiętam dokładnie, ale w rozgrywkach w 2003-2004 akademicy uczestniczyli w rozgrywkach ekstraklasy. Wtedy plasując się ostatecznie na 11. miejscu. I chyba to był rok 2003-2004 sezon, gdzie 11. miejsce to było miejsce, które musieliśmy opuścić, zajmując to 11. miejsce, musieliśmy opuścić tą ekstraklasę naszą i rozpocząć przygotowania do nowego sezonu już na poziomie drugoligowym. I to był chyba ten okres, gdzie zespół spadł z ligi.
1: Czyli generalnie ta kariera to tak trochę jak parabola idzie.
0: Parabola, falowało na pewno. Wchodziliśmy do pierwszej ligi, superligi, czy tam ekstraklasy, spadaliśmy. No był okres bardzo ciężki, gdzie już po reorganizacji, powiedzmy, ligi przez związek uczestniczyliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi, bo była czy tam PGNiG, czy jakieś wcześniej się nazywała liga jako ekstraklasa. Pierwsza liga, druga liga. Po spadku z pierwszej, tej z ekstraklasy do ligi pierwszej, a następnie spadek do drugiej ligi i tutaj była taka huśtawka. Wchodziliśmy, byliśmy za mocni na drugą ligę, za słabi na pierwszą ligę i przez kilka sezonów tak to się działo, a było to spowodowane, myślę, wieloma czynnikami, może nie wieloma czynnikami, ale takimi czynnikami jak tak brak finansowania. Bardzo słabe finansowanie w tym okresie było ze strony miasta. W ogóle finansowania na tego typu poziom rozgrywkowy nie było z Lublina, czyli od marszałka województwa lubelskiego. Sponsorzy byli jeszcze nieprzekonani, mam nadzieję, że tak to było, wyglądało, nieprzekonani, że można coś finansować, można się reklamować, można być gdzieś, prawda, widocznym. No jedyny Polkres cały czas utrzymywał to duże wsparcie. Pojawiali się inni sponsorzy również, to nie ulega wątpliwości, ale jeszcze w mniejszym zakresie. Jednak ta każda dyscyplina sportowa, a szczególnie gry zespołowe, potrzebują dużego wsparcia finansowego, żeby odpowiedni poziom prezentować, żeby odpowiedni poziom mógł być tutaj w Białej Podlaskiej, no i żeby zawodnicy mogli z całego terenu już w kraju mogli przyjeżdżać na studia i jednocześnie grać w piłkę ręczną na odpowiednim poziomie. W pewnym momencie Polski Związek również zaczął się chyba zastanawiać, jak zreorganizować tą ligę, żeby ona była ciekawsza, żeby była silniejsza. I powstała Liga Centralna. To był nie 13 rok, a 2020. Po reorganizacji ligi, pierwszej ligi, bo mieliśmy cztery ligi pierwsze. My graliśmy, powiedzmy, w jednej lidze. Kraj był podzielony na cztery ligi i w pewnym momencie Polski Związek zadecydował, żeby wzmocnić te rozgrywki, żeby one były ciekawsze, postanowiono stworzyć ligę centralną. Było to zaplecze PGNiG Superligi, ligi zawodowej. W sezon 2021-2022 już powstała liga centralna. Do ligi centralnej awansowały zespoły, pierwsze trzy zespoły z każdej ligi, z pierwszej ligi. To było 12 zespołów. Później liga została powiększona do zespołów 14. I od sezonu 2021-2022 AZS, piłka ręczna, sekcja piłki ręcznej do dnia dzisiejszego występuje w lidze centralnej, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj, można powiedzieć. Są dłuższe wyjazdy niż w Superlidze, bo na dzień dzisiejszy to mamy zespoły takie jak Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Miedź Legnica, Gorzów, Kraków, Poznań. No, jeździmy po całej Polsce.
1: Podejrzewam, że tutaj takich najbardziej spektakularnych meczów nie da się wymienić, bo zapewne było ich całe mnóstwo.
0: Było całe mnóstwo ciekawych, może spektakularnych. Powiem tak, że na otwarcie nowej hali przy ulicy Marusarza, gdy awansowaliśmy do pierwszej ligi, bo tam graliśmy w drugiej lidze, i decydował ostatni mecz z Warszawianką. Na ten mecz z Warszawianką, przypomnę, że to jest druga liga, przyszło prawie 2000 kibiców do nowej hali. Przyjechali również kibice z Warszawy. No i wygraliśmy ten mecz i awansowaliśmy do pierwszej ligi. I można powiedzieć, że się zaczął taki później marsz ku górze. Po tym spektakularnym, można powiedzieć, zwycięstwie, bo to w nowej hali, przy pełnych publiczności, no to był taki mecz, który przyniósł nam, no i kibicom chyba z Białej Podlaskiej jakieś taką odskocznię, że coś się zacznie dziać, prawda? Że znowu ta piłka ręczna będzie tą dyscypliną halową, jedyną, gdzie można pójść sobie jesienią, zimą, czy wczesną wiosną, prawda? Gdzie nie ma piłki nożnej jeszcze, w komfortowych warunkach obejrzeć spektakl pod tytułem mecz piłki ręcznej. I tu muszę powiedzieć, że dużą rolę odegrał nowy trener, którego zaprosiliśmy do nas, trener z Białorusi, Dima Tichon. On wprowadził ten zespół do pierwszej ligi. Na tym meczu z Warszawianką chyba był, tak? I od niego zaczęło się tak jakby marsz w górę w pierwszej lidze. Pomnę sobie taki jeden sezon, że przegrywaliśmy praktycznie wszystkie mecze. Młody zespół, nowy trener po wejściu do pierwszej ligi. No i sponsorzy, miałem telefon od sponsorów, co się dzieje? No jak tak będą grali, to my wychodzimy. Ja mówię, no spokojnie, no musiałem to jakoś uspokoić, że będzie dobrze, trener zapewnia, że wyniki przyjdą, i co się okazało, przyszły. Po pierwszej rundzie jesiennej zajmowaliśmy ostatnie miejsce, grożące spadkiem, a w drugiej rundzie przegraliśmy chyba tylko dwa spotkania i wylądowaliśmy gdzieś spokojnie w środku tabeli, i rzeczywiście sponsorzy nie odeszli, zostali z nami, no i do dnia dzisiejszego są, no może nie wszyscy, ale większość tych sponsorów pozostała. Muszę powiedzieć tutaj, jeszcze zwrócić uwagę, w kolejnym później odszedł Dima Tichon, wrócił do siebie na Białoruś, funkcję trenera objął nasz absolwent Marcin Stefaniec. Marcin Stefaniec jeszcze rok wcześniej grający, czy zawodnik, później grający trener i zawodnik. Zaczęły się sukcesy tak jakby. W lidze centralnej zajęliśmy dwukrotnie trzecie miejsce. Były duże niespodzianki i tutaj na wyróżnienie na pewno zasługują zawodnicy, którzy w tym czasie grali. No, Łukasz Kandora, Leon Łazarczyk, Przemysław Urbaniak, Patryk Niedzielenko. To są zawodnicy, którzy obecnie grają w Superlidze, oprócz Łukasza, bo Łukasz został u nas z nami. Natomiast którzy reprezentują kluby Superligi i mieli już występy w reprezentacji Polski. Powoływani byli do kadry, ale i mieli w reprezentacji Polski swój jakiś udział. Jest to Przemek Urbaniak, ostatnio właśnie Leon Łazarczyk, którzy pokazali się z dobrej strony, i miło było słyszeć w relacji komentatora meczu, że zawodnik aktualnie, powiedzmy, Kwidzynia, Leon Łazarczyk, jest wychowankiem i absolwentem naszej uczelni i wychowankiem AZS-a WF Biała Podlaska. No, takich przykładów to mamy kilka.
1: Jak obecna struktura wiekowa zespołu wygląda? Ilu w ogóle zawodników macie?
0: Na dzień dzisiejszy, powiedzmy, mamy 18 zawodników. Mieliśmy 19, ale powiedzmy 18 na dzień dzisiejszy mamy zawodników, i są to, wcześniej wspominam, praktycznie sami studenci. Jeden jest licealistą, który będzie naszym, powiedzmy, studentem, taki ma plan. Natomiast jeden jest mieszkańcem Białej Podlaskiej, Łukasz Adamiuk, wszyscy go znają, znakomity bramkarz od wielu, wielu lat. Natomiast pozostała to jest młodzież. Młodzież studiująca. No, w tej chwili mamy 19, 20, 21-latków, no z doświadczonych takich zawodników na dzień dzisiejszy to jest Kuba Tarasiuk, który ukończył, jest absolwentem naszej uczelni, w ubiegłym roku skończył studia.
1: To jeszcze muszę zapytać, jak radzicie sobie, jeżeli chodzi o programy treningowe, czy cały czas nad nimi pracujecie, modyfikujecie, jak to szkolenie obecnej drużyny wygląda?
0: No to już każdy trener sobie ten program treningowy i system, jakim prowadzi zajęcia, przygotowuje sobie sam, prawda, indywidualny to jest jego program. Na dzień dzisiejszy uważam, że mamy bardzo doświadczoną trójkę trenerów. Łukasza Kandorę, który jest pierwszym trenerem, odpowiada za całościowo, za zespół i za wynik, można powiedzieć, który ma duże doświadczenie grając w wielu klubach ekstraklasy, Superligi, grając w AZS-ie przez wiele lat, prowadząc szkolenie młodzieżowe z juniorami w Olimpii i w tej chwili prowadząc to szkolenie z zespołem AKPR-u, czyli z seniorskim zespołem, a myślę, że dobrze to robi, bo wyniki, które ostatnio obserwujemy, to pozwalają stwierdzić, że powołanie trenera Łukasza Kandory na trenera pierwszego zespołu dobrym było wyborem, dobrym kierunkiem. No, wspomagają go Sławek Bodasiński, który ma olbrzymie również doświadczenie jako zawodnik, trener i pomaga mu, no i oraz Marek Kubiszewski, były zawodnik, bramkarz, wielokrotny bramkarz zespołów Superligi, prawda? Też również pomaga. I ta trójka daje nam powody do tego, żebyśmy mogli wierzyć w to, że ten zespół będzie nadal w tej lidze centralnej. No bo takiej ligi nam tutaj w Białej Podlaskiej potrzeba. Powinniśmy cały czas wszystko robić, żeby ten poziom zwiększać, ale żebyśmy mogli być może w czołówce, ale w środku tabeli ligi, żeby pokazywać, że jest to zespół mocny i kto do nas przyjeżdża, to musi się obawiać, że zawsze może przegrać i ciężko się z nami gra. Chłopcy mają taką ambicję, nawet dzisiaj rozmawiałem z niektórymi zawodnikami, to powiedzieli, że oni walczą o jak najwyższe miejsce w tabeli. Chcą jeszcze przeskoczyć, jeżeli to się uda, przynajmniej dwa zespoły. No, chciałbym, żeby to tak było i wszyscy byśmy, kibice, chcieli, żeby to coraz wyżej się piąć w tej tabeli. No, w pewnym momencie, no, wiadomo, że nie włączymy się o awans do Superligi. Tu potrzeba dużego wsparcia ze strony sponsorów, ze strony miasta, ze strony na dzień dzisiejszy Urzędu Marszałkowskiego również, bo tam jesteśmy finansowani. Uczelnia pomaga tak jak może, miasto pomaga również, środki otrzymujemy. Sponsorów mamy tylu, ile mamy. Firmy, które nowe później powstały, a które się zaangażowały, mniejsze. Także tu im bardzo, bardzo dziękujemy za tą pomoc i wsparcie. No i szukamy cały czas jakiegoś dodatkowych środków, dodatkowych. Zachęcamy sponsorów firmy, przyszłych sponsorów. Nawet dzisiaj miałem spotkanie, które mam nadzieję, że zaowocuje podpisaniem umowy w maju, w czerwcu, już na przyszły sezon oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że się nie zamykamy tylko na białą, bo wiemy, że ten rynek jest ograniczony i trzeba wychodzić na zewnątrz, ale żeby wychodzić na zewnątrz, to my musimy być na odpowiednim poziomie sportowym, prawda, że jesteśmy widziani i w telewizji internetowej, gdzie wszystkie mecze są transmitowane. Oczywiście mamy na Facebooku, na stronie, ale szczególnie przez Facebooka dużo mamy obserwatorów naszej dyscypliny, którzy wchodzą, oglądają, także to jest miłe i na dzień dzisiejszy jest to potrzebne, że jesteśmy w mediach.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Plany, założenia, potrzeby może na ten rok, a może na kolejne lata?
0: Na ten rok to już można powiedzieć, że mamy zrealizowane plany, chociaż nie do końca, ale wierzymy, że w 99% są zrealizowane. Trener miał za zadanie utrzymać się w lidze. No, nowy trener, nowa część zawodników przyszła, młodzież, to powiązać wszystko, duże zadania, na pewno było dużo nerwowości, my patrzymy troszeczkę tak dalej. Natomiast od przyszłego roku mam nadzieję, że będzie ta drużyna się skonsoliduje bardziej i zaczniemy sezon zdecydowanie lepiej. Zawsze mamy tak, że ta jesienna runda jest słabsza. Teraz widzimy, że to jakieś kontuzje, to jeszcze nie zgrania zespołu, a widzimy, że po okresie takiego dłuższego przygotowania i ligowego już, prawda, no, wyniki same świadczą o tym, że zespół jest mocniejszy niż był na początku sezonu. Kontuzje zawsze bywają i w każdym zespole piłki ręcznej to także mniejsze, większe. Trzeba mieć to kilku zawodników tak jakby w zapasie, żeby mogli uzupełnić kontuzjowanych. Natomiast plan mamy, można powiedzieć, zrealizowany na ten rok. Przyszły rok jest to na pewno, będzie od sztabu trenerskiego, zarząd klubu będzie wymagał najprawdopodobniej więcej, jeżeli zawodnicy w większości zostaną, bo część na pewno zawodników odejdzie, jeszcze nie wiemy, kto do nas przyjdzie uzupełnić te braki, ale zespół, cały powiedzmy szkielet tego zespołu, kilku doświadczonych chłopaków jest, powinni pociągnąć ten zespół. No i chcemy zrobić niespodziankę. Powiem tak, chcemy zrobić niespodziankę, nie na tyle, żeby ktoś tam się obawiał, że AZS AWF wyjdzie do Superligi, będzie walczył o Superligę i tutaj nie ma pieniędzy na to, ale żebyśmy weszli, ale żebyśmy mogli tym najgroźniejszym zespołom, które będą walczyły na pewno o awans, pokrzyżować niektórym plany i zrobić takie niespodzianki, takie jak ostatnio w Krakowie, gdzie wygraliśmy na wyjeździe 30-32.
1: Trochę o historii i trochę o tych potrzebach, o działaniach na ten rok i o planach opowiadał Mariusz Lichota, prezes Akademickiego Klubu Piłki Ręcznej AZS AWF Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Drużyna AKPR AZS AWF Biała Podlaska dwukrotnie awansowała do Ekstraklasy. Obecnie gra w Lidze Centralnej. Otyłość i nadwaga to rosnące problemy zdrowotne w Polsce. Również w Białej Podlaskiej ten problem jest zauważalny.
1: To jest temat na czasie, bo tą chorobą cywilizacyjną jest niestety nadwaga, otyłość. Czy ten problem jest bardzo zauważalny w Białej Podlaskiej?
3: Dzień dobry, Marta Kucharska. Opiekuję się osobami, które wprowadzają zdrowe nawyki żywieniowe. No, każdy z nas wychodzi na ulicę i widzi, tak? Więc danych statystycznych dotyczących Białej Podlaskiej takich świeżutkich nie mamy. Natomiast mamy dane dotyczące sytuacji w Polsce, więc wygląda to tak, że na nadwagę cierpi aktualnie 68% mężczyzn i 53% kobiet. Natomiast
1: To bardzo dużo.
3: Tak, to bardzo dużo. Natomiast na otyłość 25% mężczyzn i 23% kobiet. Do tego zaczynają dochodzić niestety też dzieci.
1: Nie da się ukryć, że otyłość jest chorobą tak zwanego dobrobytu. I jak powinniśmy walczyć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić, że coś jest z nami nie tak, że przekroczyliśmy tę normę, jaką powinniśmy mieć?
3: Ja z doświadczenia wiem, że każdy z nas ma te granice w innym miejscu, bo są osoby, które wychodzą z założenia, ja już mam ileś tam lat, mam prawo być okrąglejszy.
1: Kochanego ciała nigdy za wiele.
3: Dokładnie, tak, więc jeszcze wchodzę w spódnicę z gumką, więc czy w dresy, więc wszystko jest okej. I czasami jest to 5 kilo, ale są też takie osoby, u których to musi być nawet 20 tej nadwagi, żeby stwierdzili, że to jest ten moment, że trzeba coś ze sobą zrobić. A czasem jest tak, że to nie jest do końca tak, że to waga przeszkadza, tylko zaczyna nas boleć głowa, zaczyna skakać ciśnienie, mamy problemy ze snem, chrapaniem, bolą stawy, zaczynają się różne dolegliwości, których często my w ogóle nie łączymy z ilością kilogramów.
1: Czyli wystarczy schudnąć, żeby przestać chrapać?
3: W niektórych przypadkach tak. Ja wiem to po sobie, tudzież po moim mężu, że rzeczywiście to działa. I pierwsze co, bo ja sama przeszłam przez program zdrowych nawyków żywieniowych, pierwsze co już po 2 tygodniach, to nie tyle zszokował mnie spadek wagi, no bo wiedziałam, na co się pisze, wiedziałam, że ma to tak działać, że ta waga powinna spadać. Ale pierwsze co mnie uderzyło tak bardzo pozytywnie, to to, że ja przestałam mieć bóle głowy takie uporczywe. Przestało mi skakać ciśnienie. Zaczęłam bez problemu zasypiać i bez problemu wstawać. Więc dla takiego komfortu bycia na co dzień to są rzeczy niezmiernie ważne, bo jak jesteśmy wyspani, to zupełnie inaczej funkcjonujemy. Więc jest to bardzo, bardzo ważne. Poprawiły mi się znacząco wyniki badań nerek. Więc ta zwiększona ilość wpitej wody, lepsza filtracja, właściwa dieta, w sensie dobór produktów, które jemy, powodują, że te wyniki badań zaczynają nam się poprawiać.
1: Czyli co tak naprawdę powinniśmy jeść, żeby zdrowo jeść, czuć się najedzonym, ale żeby to nie było aż tak kaloryczne?
3: W programie w ogóle nie liczymy kalorii. Jemy co 3-3,5 godziny. 3 główne posiłki mają być posiłkami do syta. i każdy podopieczny dostaje taką listę i wie, co może jeść, bo no też patrzymy na jednostki chorobowe towarzyszące, więc to nie jest tak, że wszyscy jedzą wszystko, bo jest to, zaczyna się od indywidualnej rozmowy z podopiecznym, od tego, co mu dolega, jak on się czuje, czy ma jakieś choroby, czy bierze jakieś leki, więc no tu zawsze trzeba zacząć od takiej właśnie bardzo, bardzo indywidualnej rozmowy o potrzebach, o dolegliwościach danej osoby. I potem tak naprawdę jak już wiemy, co możemy tej osobie zaproponować, no to jemy dosyta. 3 razy dziennie jemy duże posiłki, 2 dodatkowe to jest drugie śniadanie i podwieczorek, kiedy mamy lekką przekąsaczkę, ale jedząc co te 3-3,5 godziny nie wygładzamy się, więc nie powodujemy czegoś takiego, że mamy bardzo długą przerwę i dopadamy do jedzenia i wcinamy wszystko, co nam w ręce wpadnie, nawet nie rejestrując tego, że wystarczy, bo to uczucie sytości przychodzi troszeczkę później.
1: Podobno wystarczy odstawić produkty zawierające cukier, w ogóle ograniczyć całkowicie cukier albo w ogóle go nie używać i przestać spożywać pieczywo, aby od razu efekt był widoczny po tygodniu, jeżeli chodzi o zrzucenie wagi.
3: No na pewno cukier ma ogromne znaczenie i tutaj jedną z rzeczy, którą na początku odstawiamy, jest właśnie cukier. Jeżeli chodzi o produkty mączne, też jeśli jest to pszenica, taka czysta, w sensie taka drobna, tego nie używamy.
1: Tak samo jak i mąki pszennej.
3: No zdecydowanie tak. Na początku dozwolona jest mąka owsiana, dopiero potem wprowadzamy pieczywo żytnie, ale to wszystko ma być pełnoziarniste, więc to zupełnie inaczej wpływa na nasze jelita niż taka mąka pszenna, która, no nie oszukujmy się, nie jest najlepszym pomysłem.
1: I nierzadko jest modyfikowana.
3: No już nie chciałam tego mówić, ale tak jest niestety.
1: No dobrze, to od czego powinniśmy zacząć? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić?
3: Kiedy powinna się...
1: Czy w momencie, kiedy zaczniemy chrapać faktycznie? No nie.
3: Znaczy, nie wiem, czy kiedy zaczniemy chrapać, bo najczęściej się o tym dowiadujemy od rodziny, a nie jesteśmy świadomi tego. Zdrowe nawyki żywieniowe są tak naprawdę dla każdego. I myślę, że warto je wdrożyć, im szybciej, tym lepiej, żeby w ogóle zapobiec takiej sytuacji, że stajemy zrozpaczeni przed lustrem, albo tak jak teraz zbliża się wiosna, piękna pogoda, wyciągamy z szafy ubranie i okazuje się, że my w to nie wchodzimy albo się nie dopinamy po prostu.
1: Więc z drugiej szafy wyciągamy rower i zaczynamy jeździć.
3: Tak, to jest świetny pomysł i też polecam każdemu, no ale nie oszukujmy się też, jeżeli ktoś ma dużą nadwagę czy otyłość, wsiadanie takie na rower jest bardzo dużym też obciążeniem dla stawów, więc bardziej bym proponowała najpierw troszeczkę się wziąć za siebie, wprowadzić zdrowe nawyki i kiedy poczujemy, że ta waga troszkę nam tąpnęła, to wprowadzajmy ruch, bo jedno bez drugiego myślę, że docelowo nie może funkcjonować. To jest bardzo potrzebne każdemu z nas. Zarówno zdrowe jedzenie, jak i ruch. Ale nie każdy da radę, mając nadwyżkę kilogramów, żeby od razu rzucać się na jakieś sporty.
1: Ale warto rzucić się na jakiekolwiek sporty, jeśli prowadzi się taki tryb życia sedentarny.
3: Kiedyś usłyszałam, że jeżeli ktoś się nie ruszał w ogóle, to można zacząć od prostych czynności, takich jak na przykład przysiady podczas mycia zębów, żeby nie obciążać organizmu od razu nadmiernym ruchem i stopniowo to wprowadzać. Więc zacznijmy od spacerów, zacznijmy od jakiegoś drobnego ruchu i zwiększajmy tego natężenie i to na pewno wyjdzie nam też na zdrowie.
1: Jeżeli chodzi o tą dietę, no duże posiłki, ale jakie te posiłki muszą być, żeby były takie, aby nas nie obciążały naszej wątroby?
3: Znaczy, zacznijmy od tego, że dieta, a zdrowe nawyki żywieniowe to są 2 różne rzeczy. Dieta to jest coś, co ma na celu nas wyłącznie odchudzić, a zdrowe nawyki żywieniowe mają doprowadzić do zmiany stylu życia.
1: Poprawy funkcjonowania organizmu.
3: Tak, zdecydowanie tak. Dieta jest procesem krótkoterminowym, czyli bierzemy dietę, bo na przykład jest wesele, czy wyjazd na wczasy za granicę, chcemy pięknie wyglądać i gdzieś tam wykupujemy sobie tą dietę, czy sami sobie to ogarniamy, po to, żeby schudnąć, żeby ten efekt był szybki. Natomiast zdrowe nawyki to długofalowa zmiana, która docelowo ma stać się naszą taką drugą skórą, takim naszym stylem życia. I ten czas jest troszeczkę wydłużony wprowadzania tych zdrowych nawyków żywieniowych, ale to też nie jest taki szok i drastyczna zmiana dla organizmu. Przy diecie mamy nakazy, zakazy, ograniczenia, liczymy kalorie. Przy zdrowych nawykach żywieniowych też zwracamy uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na pewne rzeczy. Nie każdemu z nas służy wszystko i to jest też ważne, żeby na to zwracać uwagę. Przy zdrowych nawykach część produktów na początku jest wykluczonych i potem stopniowo je wprowadzamy. I to jest ten moment, żeby obserwować, jak nasz organizm reaguje właśnie na wprowadzanie nowych rzeczy.
1: Czy żeby taką sobie dietę określić albo wprowadzić ten zdrowy styl życia, powinniśmy najpierw zacząć od zrobienia sobie tego badania BMI?
3: To nie zawsze jest wyznacznik, tak? Bo jak to ktoś powiedział, pudzian pewnie ma BMI w takim podwyższone zdecydowanie, natomiast to nie jest tak do końca. Warto to zrobić, ale to też kwestia, jak my się czujemy. Bo tak jak powiedziałam, jednemu będzie przeszkadzało już 5 kg i stwierdzi, że coś muszę ze sobą zrobić.
1: Podnoszę rękę, bo to ja 5 kg więcej już mi przeszkadza.
3: Już przeszkadza, czyli to jest ten moment, no. Siadamy, rozmawiamy, wprowadzamy zdrowe nawyki. Po miesiącu standardowo jest tak, że schodzi nam od 5 nawet do 10 kg. Osoby, które wdrażają te zdrowe nawyki, tak jak zgodnie z listą, tak jak to powinno być.
1: To ja tak chcę.
3: Nie ma problemu, zapraszam, sobie usiądziemy, porozmawiamy i zobaczymy, tak? No jakby ja wspieram.
1: Czyli rozumiem, że popatrzysz na mnie i powiesz, no słuchaj, no patrząc na ciebie, no to nie powinieneś tego schabowego jeść na obiad.
3: Schabowego jak najbardziej, bo jest chudy, ale polecam bez panierki. I wtedy mężczyzna zdrowy, aktywnie pracujący, no nie oczekujmy tego, że będzie teraz jadł jak ptaszek, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast masz najeść się, więc jeżeli na obiad jest schabowy, to darujmy sobie tę panierkę. Tego schabowego oczywiście, że można usmażyć, ale można też go zrobić na parze. Do tego odpowiednie warzywa. I naprawdę nasycamy się i funkcjonujemy bez żadnego problemu. Nie liczymy kalorii, bo każdy z nas ma też inną potrzebę. Jeden ma żołądek bardziej rozciągnięty, drugi mniej. Z doświadczenia wiem, że po wprowadzeniu nawyków ten żołądek też się zaczyna obkurczać, więc z czasem też dużo mniej potrzebujemy, żeby najeść się. Ja przeszłam przez zdrowe nawyki żywieniowe. W ciągu 3 miesięcy schudłam 13 kg i 76 cm w obwodach, więc no byłam zmuszona do wymiany garderoby. Ale tak jak powiedziałam na początku,
1: to z jednej strony cieszyło, a z drugiej nie.
3: To zależy kogo. Męża niekoniecznie. Nie, to jest oczywiście żart. Mąż jest zachwycony efektami, sam też skorzystał, bo tutaj wartością dodaną niewątpliwie jest to samopoczucie. Więc z jednej strony schodzi nam waga, a z drugiej strony pozbywamy się różnych dolegliwości. I to jest ten atut tych zdrowych nawyków żywieniowych.
1: A jaki jest ten bezpieczny procent zrzucenia wagi, żeby tak od razu nie zrzucić 10 kilo, tylko po prostu, no rozumiem, że to trzeba sukcesywnie, powoli zrzucać tę wagę, bo nagłe chudnięcie nie jest zdrowe.
3: Z doświadczenia wiem, że to jest tak, że każdy organizm sobie trochę sam to reguluje. Są osoby, które, tak jak powiedziałam, czasami jest to 5 kg w miesiącu, ale czasami jest to 10. I to nie jest tak, że czy te 5, czy te 10 jest dobre, czy złe, bo świadczą o tym informacje od podopiecznych, że oni się po prostu dobrze czują. Więc jeżeli człowiek czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 5 i czuje się świetnie po miesiącu, kiedy mu schodzi 10, to nie można powiedzieć, że to jest dobre czy złe, bo jeżeli ktoś dostaje wiatru w żagle, że tak powiem, i opowiada, że lepiej się czuje, że lepiej wygląda, że czuje się lżej, że łatwiej mu się koncentrować, że lepiej śpi, no to są informacje, które świadczą o tym, że to jest korzystne dla organizmu.
1: Rozumiem, że wszystko jest dla ludzi, tak samo jak fast foody, ale czy są takie fast foody, których powinniśmy unikać jak ognia?
3: Wszystko jest dla ludzi. I mi się też zdarza zjeść fast fooda, bo jeśli jestem w podróży i jeśli nie mam dostępu do niczego innego, jak któryś z sieci proponujących niekoniecznie zdrowe jedzenie, a wybija mi czas, kiedy powinnam zjeść, czyli wmija mi te 3-3,5 godziny, to wybieram mniejsze zło. Czyli jeżeli mam wybrać bułę z nie wiadomo jakim mięsem w środku, to wolę wybrać tortillę, gdzie jest jakieś mięso, jakieś warzywko. Ale ja to jem raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. To nie jest mój posiłek codzienny, więc o to chodzi, żebyśmy się nauczyli, jak jeść na co dzień zdrowo, po to, żeby wychodząc z tego programu, kiedy nauczymy się tych wszystkich zdrowych nawyków i wiemy już, jak powinniśmy jeść, to jeżeli 80% zastosujemy tego, czego żeśmy się w programie nauczyli, to te 20% to są te nasze różne grzeszki. To jest ten fast food raz na jakiś czas, to jest wesele, to jest wyjście na imprezę ze znajomymi. Od tego wszystkiego raz na jakiś czas nie przybędzie nam nie wiadomo jaka masa. Więc chodzi o to, żebyśmy normalnie funkcjonowali, wszystko jedli, tylko wiedzieli ile, jak, co z czym łączyć, o której godzinie już pewnych rzeczy sobie odmówić, ale nadal być najedzonym.
1: Tych osób, którym opracowałaś program, jeżeli chodzi o zdrową dietę, zdrowy styl życia, to masz takie dane swoje własne, statystyczne, którym osobom udaje się cały czas utrzymać formę, a które złamały dietę?
3: Zdarzają się osoby wszelakie. Są osoby, które wyszły już z programu i nadal jesteśmy w kontakcie i wiem, że waga się nie zmieniła, nie było czegoś takiego jak efekt jojo. I wysyłają mi zdjęcia, wysyłają w dalszym ciągu podziękowania. To jest w ogóle przemiłe, kiedy po iluś miesiącach, kiedy już nie masz do czynienia z podopiecznym, odzywa się pani czy pan i pisze, że to jest w ogóle super, że czują się rewelacyjnie, że na przykład mąż w małżeństwie z długoletnim stażem wciąż przychodzi z kwiatami, zachwycony tym, jak wygląda jego żona, czy że dziewczyna wyszła z programu, miała 38 i w tej chwili już to 38 też zaczyna być luźnawe, bo trzyma się tego i pomimo tego, że właśnie raz na jakiś czas coś tam zgrzeszy, w cudzysłowie, to nadal się świetnie trzyma, świetnie wygląda, więc to na pewno działa. Natomiast zawsze będzie ktoś, kto stwierdzi, że no dobra, schudłem, no to teraz wracam. No i to jest najgorsze, że jeżeli wrócimy raz, drugi, trzeci, częściej niż raz na jakiś czas, no to niestety będzie to wracało. I tak jest ze wszystkim, no. Tak jak powiedziałam, to ma być nasz styl życia. My mamy mieć z tyłu głowy cały czas taką świadomość, co jemy, kiedy to jemy, więc jeżeli też mówię, nie będziemy przestrzegać tych odstępów między jedzeniem i doprowadzać do wygłodzenia, no to rzeczywiście ryzyko tego, że my się rzucimy do lodówki i zjemy z niej wszystko, co wleci w ręce oprócz światła, no to niestety, no, będzie to wracało, ale to jest nasza decyzja. Ja daję kompletną wiedzę na ten temat, a co ktoś z tym zrobi, no to już jest jego sprawa.
1: Warto zdrowo żyć, bo na przykład otyłość prowadzi do wielu chorób.
3: O, zdecydowanie. I tutaj chociażby choroby układu krążenia, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienie stawów, nowotwory i zaburzenia psychiczne.
1: Nawet?
3: Nawet. Mam takie podopiecznych, którzy po wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych odstawili leki na depresję. Więc jest to kolejny problem, bo sami wiemy, jak wygląda w tej chwili kolejka do gabinetów psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów. Więc no to jest taki, mam wrażenie, trochę w parze idzie. To ta nadwaga, otyłość, ale też różne dolegliwości psychiczne, tak? Więc warto się nad tym pochylić i nie wspierać się właśnie w takich chorobach też właściwymi nawykami żywieniowymi.
1: Jedzenie jedzeniem, ale ważna jest też dla organizmu woda. To nawadnianie organizmu, jak powinno wyglądać? Czy to dostosowujemy do naszej wagi?
3: Tak, dostosowujemy zdecydowanie do wagi, ale zacznijmy od tego, że generalnie człowiek składa się w dużej mierze z wody. I od 55 do 60% składamy się z wody. Mężczyźni troszeczkę więcej, bo 60, kobiety 55, ale to mówimy o średnim wieku. Niemowlę ma 80% składu ciała, to jest woda. Z wiekiem tej wody jest coraz mniej, więc jest to niezwykle istotne, żebyśmy tę wodę pili. I ja wiem, że większość mówi, Boże, ja nie będę, bo herbata, bo kawa, bo coś tam. Tego nie liczymy. Do ilości wody, którą pijemy w ciągu doby, nie liczymy ani kawy, ani herbaty, ani ziół. Do wody możemy sobie wrzucić plasterek cytrynki, możemy wkroić imbir, możemy ją troszeczkę posolić, albo pić ją zupełnie czystą, bez żadnych dodatków, ale pić ją musimy. Ja pierwsze, co zawsze proponuję swoim podopiecznym, wstajesz rano, pierwsze, co zrób, napij się szklankę letniej wody. I tak samo zakończ swój dzień.
1: Ważne hasło, letniej. Dlaczego letniej wody?
3: Zimna woda nie jest dobrą wodą dla organizmu. Jednak taka letnia woda, nawet ciepła, zupełnie jest inaczej odbierana energetycznie przez organizm niż taka woda lodowata. Więc jest to ważne, żeby tę wodę pić. No i te 2-2,5 litra wody to jest taki standard. To naprawdę działa i ma ogromne znaczenie, bo jeżeli nas często boli głowa i zwiększymy ilość pitej wody, to może się okazać, że to nie jest kwestia tabletki, tylko to jest kwestia tego, że jesteśmy nienawodnieni właściwie. I po co wydawać pieniądze, po co zaśmiecać swój organizm różnymi tabletkami, które, no nie oszukujmy się, one na jedno działają, a na co innego szkodzą. Ja ponad rok temu wprowadziłam zdrowe nawyki żywieniowe i od tamtej pory 2 razy brałam lek przeciwbólowy, gdzie wcześniej brałam to notorycznie silne leki przeciwbólowe na receptę, bo miałam tak poważne bóle głowy. Więc ta woda jest dla nas naprawdę zbawienna i lepiej funkcjonują też stawy. Lepiej śpimy, lepiej się koncentrujemy. Lepsza jest wydolność fizyczna, mięśnie dostają wodę, też lepiej funkcjonują. Więc tych aspektów picia wody, takich dobroczynnych, jest bardzo dużo.
1: Doszły mnie również słuchy, że prowadzisz od czasu do czasu takie warsztaty, jeżeli chodzi o namawianie ludzi do stosowania zdrowej diety.
3: Prowadzimy warsztaty uświadamiające to, że warto właśnie wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe. I takie warsztaty będziemy mieć i w Łomazach, i w Sforach, ale też w różnych miejscach powiatu bialskiego przeprowadzam takie warsztaty. Zapraszam osoby też, które występują i które mówią o wartościach zdrowych nawyków żywieniowych. Warsztaty są zupełnie nieodpłatne, są warsztatami w formie takich trochę babsko-męsko pogaduch o tym, co warto jeść, jak warto jeść. Częstujemy zdrowymi przekąskami. Staramy się w takiej luźnej, sympatycznej atmosferze rozmawiać o tym, co jest ważne dla naszego zdrowia.
1: Zdrowa dieta, zdrowy styl życia i o otyłości i nadwadze opowiadała Marta Kucharska. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.